Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,

0: To Piki, Becky G, łapa, papa, papi, pi.
1: Łapa, papi, się wiadomo.
0: Świetny numer.
1: Rymuje z czym? Z dzień dobry.
0: To dokładnie.
2: Nie wiem w jakim języku, ale w jakimś obstawiam, że tak.
1: W języku faktów. I jednocześnie w tym języku cię z wami witamy. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
0: I Mateusz Marek.
1: Buongiorno, bordo.
0: No i to się serio rymowało.

0: tacy uśmiechnięci z samego rana mogą być tylko oni. Fastboy w RMF Max. Ale byku, byku, stop, stop.
1: Byku.
0: Muzyka, stop, na chwilę, dzieją się rzeczy na świecie.
1: Byku, poczekaj, bo wstawaj, nie udawaj, ci opowie to, co jest najważniejsze o poranku. Przed sądem w Białymstoku staje gang, który grasował na Podlasiu. Gang, który kradł byki i krowy.
2: O nie,
1: wow. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Póki co wyrok się rozpoczął, czekamy na wyrok.
2: No ja wiem, jaki będzie wyrok.
3: Musisz przestać.
1: Tak, a przy okazji to oczywiście chodzi o kradzież i pasterstwo bydła.
0: Stop, stop, stop. Pasterstwo.

0: Ten numer to jest wszystko. Najlepsze o poranku to jest Italo Disco. Wstawaj, nie udawaj oczywiście. W Max.
1: Roztańczenie, rozbawienie, jesteśmy w poranku i przy okazji też mamy najważniejsze informacje.
2: I zaraz wam je sprzedamy. Nie mamy spaghetti, tego się może jeszcze dorobimy, ale najważniejsze, że dowiecie się wszystkiego, co istotne o tej porze. To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam. Szykuje się wyjątkowo trudny weekend dla kierowców podróżujących Wisłostradą. Drogowcy szykują się do kolejnego remontu tej arterii. Roboty ruszą w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.
3: W tym czasie drogowcy ułożą zupełnie nowy asfalt na odcinku od wyjazdu z tunelu do ulicy Grodzkiej. Nitka w stronę Żoliborza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zmotoryzowani zostaną skierowani na sąsiednią jezdnię na wysokości Karowej. Tam do dyspozycji będą mieli dwa pasy w stronę Żoliborza. Natomiast jadący na Mokotów będą musieli zmieścić się na jednym, jedynym pasie. Co ważne, podczas tych prac zlikwidowana zostanie zawrotka za ulicą Grodzką. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
2: Tyle Przemek Mzyk. Pod topór pójdzie kilkanaście drzew z Zielonogórskiego Parku Braniborskiego. O powodach mówi Joanna Lidane z Komisji do Spraw Integracji, Planowania Przestrzennego i Klimatu Rady Miasta Zielona Góra.
4: Ten projekt został podjęty w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, którzy spacerują w Parku Braniborskim. Podjęliśmy uchwałę o wycince kilkunastu drzew. Drzew, które podczas inwentaryzacji zostały zakwalifikowane jako uschnięte albo zupełnie obumarłe. No i niestety mamy zmiany klimatu, w związku z czym te drzewa dość, niektóre gatunki szybko zamierają. Cała ta wycinka jest związana z bezpieczeństwem mieszkańców i przechodniów.
2: Wśród drzew planowanych do wycinki znajdą się także ponad stuletnie dęby. W Koszalinie wraca temat budowy nowego stadionu. Kibice rozpoczęli internetową debatę i chcą konkretnej decyzji w sprawie przyszłości miejskiej infrastruktury sportowej. Uruchomili profil Nowy Stadion dla Koszalina i zapraszają mieszkańców do dyskusji.
5: Doszliśmy już do ściany. Stan jest zły, wręcz fatalny. Staliśmy się ogólnopolskim pośmiewiskiem, jeżeli chodzi o stadion, szczególnie ten przy ulicy Fałata.
6: Nasza inicjatywa jest jakby zawiązana pod kątem wspólnego stadionu miejskiego. Ten temat stadionu zawsze wywoływał emocje. Lata minęły, dekady można powiedzieć. Stadionu wciąż nie ma. Może zasada jest taka, że jeśli będzie ten stadion, będzie i piłka nożna. Stadion wcale nie musi kosztować 400-500 milionów, to jest sugerowane przez niektóre osoby. Chodzi tutaj o kwestię chęci zawiązania inicjatywy konstruktywnego działania.
2: Mówili koszalińscy kibice. A teraz zaglądamy do Tomaszowa Mazowieckiego. Wakacje za nami, a to dobry moment, żeby sprawdzić, jak wyglądał sezon z perspektywy lokalnej turystyki. Czy największe atrakcje cieszyły się rzeczywiście dużym zainteresowaniem?
7: Skansen rzeki Pilicy i podziemną trasę turystyczną Groty Nagorzyckie odwiedziło w sezonie wakacyjnym dobrze ponad 20 tysięcy turystów. W związku z tym jesteśmy zadowoleni. Tendencja rosnąca wygląda na to, że atrakcyjność naszych placówek została potwierdzona. Cieszą się one rosnącą popularnością. No i wygląda na to, że te placówki są odwiedzane.
2: Mówił przewodnik Zbigniew Cichawa.
1: 2 minuty po godzinie 6, a właściwie zaraz już nawet 3 będą, więc to jest idealny moment na to, żeby rozkręcić tę imprezę poranną w ten czwartek. Dzień dobry!
0: Co za precyzja. Siemanko, witajcie!
2: Witajcie!
1: Hej, Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
1: I Mateusz Marek.
2: A teraz już Another, 54 Ultra, Talk to You. To jest jeden z tych bangerów tych wakacji, do których wszyscy bawimy się doskonale.
1: Bo wiadomo, że u nas wakacje trwają cały rok. Nawet jak wam mówią, że tych wakacji nie ma, to one są.
2: One cały czas są.

0: Najlepiej wjeżdżamy w ten poranek. Lumix i Self Aware. 8 po 6.
1: Natalia i Mateusz.
2: I z całą pewnością 6:08 to jest bardzo dobry moment, żeby wypić pierwszą kawę, ale tutaj trzeba się dobrze, rozsądnie zastanowić, bo o tej porze naukowcy też nie śpią i mają dla nas podpowiedzi. Kawa z mlekiem, a czarna kawa to są dwie różne kawy. Mamy zgodę?
3: Nie, niemożliwe.
2: No to wiadomo, tak mówi zdrowy rozsądek,
3: czym
2: ale
3: się różnią, panie
2: naukowcy,
3: profesor?
2: Właśnie, naukowcy mówią, że połączenie polifenoli i białek może mieć potencjalne, korzystne właściwości przeciwzapalne. Czyli ja to teraz przetłumaczę na nasze, z naukowego. Kawa z mlekiem może być napojem leczniczym.
3: No, może być, nie? Chyba, że masz te nietolerancje laktozy, to...
1: Pamiętaj,
2: dosłownie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Lecznicze,
2: Serduszko uleczy, to na pewno.
3: Filip ma, już dobra, powiem to.

0: Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, 6:17 w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. No i moi drodzy, po kawie wypita, to teraz trzeba się zrelaksować, tak?
1: No jest ciekawostka, taka na spokojnie właśnie. No, po wakacjach jest raporcik. Oczywiście znowu najpopularniejsze kierunki Polaków, czyli nas. No to jest wielka trójka. No Turcja, Grecja i Egipt. No elo, bo.
2: Ej, ale szkoda, że się w ogóle pieczątek nie zbiera na all inclusive, nie? Bo za takie trzy na przykład można byłoby dostać jakiś fajny, oryginalny oczywiście, tak, zegarek.
0: Zawsze oryginalny.
2: Zegarek albo koszulę, ja też, nie?
1: No. No widzę to. Punkty lojalnościowe i program Mój Faraon.
0: A ja bym to wymieniła tak szczerze na miejscówkę na leżak nad basenem.
2: O nie, ale to trzy trudności co najmniej, nie?

0: put your hands up, a chyba, że macie ręce na kierownicy, to absolutnie łapy nie w górę, później jeszcze zdążycie poimprezować. 6:29.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Kakao. Kakao od rana, moi kochani, ponieważ to są najważniejsze informacje, macie je u nas we Wstawaj, nie udawaj. A tak się składa, że przez zmiany klimatyczne ceny kakao tylko przez ostatnie pół roku wzrosły o ponad 130%. No i nie wiadomo, jak to się będzie dalej rozwijać. No hello, moi drodzy.
4: To co, to przecież wszystko będzie droższe.
3: No wszystko będzie droższe.
4: Będzie droższa, kakao jest droższe.
3: No, dokładnie.
4: Trzeba będzie jeść glaretkę, no.
0: Albo marcepan.
1: Pamiętaj, poranka w RMF Max.
3: A lukrację próbowaliście kiedyś?
4: O nie, to,
0: Filip, naprawdę, nie z rana.
4: Niektórzy lubią, może.
0: Chyba ty.

0: Najlepiej o poranku, żeby zagrał wam David Guetta. 6:39, takich artystów na pewno nigdy z playlisty nie wyrzucimy, podobnie jak nigdy o was nie zapomnimy, ekipo RMF Max.
1: No właśnie, bo o poranku dobrze jest też wiedzieć, kto nie śpi. Jest nas trochę i chcielibyśmy wiedzieć, czym wy się zajmujecie, czym wy się trudnicie, oprócz tego, że musieliście wyłączyć budzik, zrobić sobie kawę, śniadanie i gdzieś ruszacie w świat.
2: Innymi słowy, jaka praca nie śpi? Koniecznie nagraj nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, bierzesz pyk, telefonik, nagrywasz szybko i wszyscy razem łączymy się. Kierowcy przybijają piątkę florystom, betoniarze widlakom i razem po prostu oramy ten dzień, bo no właśnie, musi być zaorany, nie?
1: Bo my nie wiemy, kogo my spotkamy tam po drugiej stronie, także jesteśmy bardzo ciekawi, kim wy jesteście, ekipo!
0: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech wszyscy usłyszą o tym, co robisz o godzinie 6:39.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.

0: Yeah, dawaj tam mnie wszystkiego, to jest Pitbull, to jest jego piosenka. Oczywiście, give me everything w RMF Max i słuchajcie, wstawaj, nie ulewaj.
1: Nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i pięknie, i my wstaliśmy i nie udajemy, że jest inaczej, nie naciągamy kołderki na swoją głowę, ale wiemy, że wy też tego nie robicie, że jesteście dzielni, jesteście odważni i podejmujecie się wszystkich bojowych zadań od samego rana.
4: Nagrywacie nam głosówki i jednocześnie wysyłacie nam, niech cała Polska usłyszy, jaka praca nie śpi, i mamy na przykład takie zawody już o godzinie 6:49 na nogach jak...
5: Bibliotekarka, pa.
6: I oddaj książki w terminie.
4: Wielkie pozdro.
7: Dzień dobry. Ja od 3:30 do godziny 11 rozwożę catering, a od 13 do 17 prowadzę firmę związaną z drukiem 3D i projektowaniem. Także oramy, oramy.
4: Wiadomo, jak to w Polsce trzeba orać, nie? Na 5 najlepiej etatów.
8: Hej, tu pielęgniarka w drodze do szpitala. I nie śpię, pa.
3: Pielęgniarki, wy jesteście naprawdę cudowne.
0: Tak, serdecznie.
3: Bez
0: dzięki.
3: Was nic nie ma sensu.
9: Witam, jestem Sławek i jestem żołnierzem i niestety muszę wcześniej rano wstawać, żeby jechać do swojej jednostki. Pozdrawiam.
0: No, Sławek, dla ciebie robimy tutaj honorowe baczność.
4: Baczność, wszyscy!
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ale jesteście, 9.
0: Jesteście super.

0: Ed Sheeran was dobrze nastraja o 6.55 i dobrze nastraja przed Fleszem, sportem oraz prognozą pogody, która już punktualnie o 7 w RMF Max. Koniecznie tego posłuchajcie.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Teraz w Biedronce.

0: i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jest RMF Max, mamy tutaj bardzo punktualną Anię Łopuszańską. Dzień dobry. Siódma na zegarach, zaczynamy.
8: Zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu dla kierowcy ciężarówki, który we wtorek doprowadził do wypadku na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. W zderzeniu z pojazdami ekipy remontowej zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. 32-latek przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Dzieciaki z podstawówek oswajają się powoli z nowymi zasadami. Od wczoraj nie można już korzystać ze smartfonów. Uczniowie swoje telefony musieli zostawić w wyznaczonym miejscu, mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
9: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
10: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
11: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
10: Okay. Uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
11: Lepiej, że okej.
12: Okay. No, według mnie też jest okay.
10: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
8: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała Anna Pałamar. Zanim o sporcie jeszcze na moment, przenosimy się za ocean. Amerykański prezydent odpowiedział na doniesienia Kremla o trójstronnym spotkaniu podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku organizowanego w chińskim Shenzhen. Do stołu mieliby usiąść Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Chce zorganizować szczyt z Putinem, ale tylko kiedy strony będą gotowe na zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi prezydent USA. Wiecie, chcemy mieć dobre relacje z Rosją, z Ukrainą, ze wszystkimi. To byłoby świetne dla biznesu. Rosja dysponuje wspaniałą ziemią, bardzo cennymi terenami. Założę się, że mógłbym zorganizować to od ręki. Chcę to zrobić, kiedy ta wojna dobiegnie końca i myślę, że właśnie tak się stanie, oświadczył amerykański prezydent.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Widzew Łódź za burtą Pucharu Polski przegrał z Koroną Kielce 0-1. Powodów do radości nie ma też Krakowia. Ekstraklasowicz miał solidne problemy z drugoligowcem. Znicz pokonał ekipę ze stolicy Małopolski po rzutach karnych 4-3. Bohaterem starcia 17-letni bramkarz Norbert Gzowski, który obronił 3 rzuty karne.
13: No nie byłbym sobą, jakby nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie.
8: A my zmieniamy dyscyplinę. Z US Open żegnają się polscy tenisiści. Kamil Majszak uległ w meczu drugiej rundy Wielkiego Szlema. Monakijczyk Valentin Vacheron wygrał 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jobić 5-7, 3-6, a Magdalinet z Francesco Jones 4-6, 6-1, 3-6.
5: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
8: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy Polski, przez 22-23 kreski w centrum, do 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym ma być sporo słońca, ale to słońce będzie miało dziś solidną konkurencję w postaci chmur, które miejscami, szczególnie w północno-zachodniej Polsce, przyniosą opady, ale przelotne.
14: Ale ten 17-latek, który obronił 3 rzuty karne, to teraz ma co opowiadać na lekcji w szkole, co?
15: O, fajnie no ma. Ale też chciałem nawiązać do pogody. Słońce ma konkurencję, wiecie jaką? Was, kochane słoneczka!
14: Trzy po siódmej, wstawaj,
15: nie udawaj. Mówię.
14: A Ania wróci za godzinę.
7: Ania, będziesz za godzinę?
16: Będę, ale on jest niemiły.
15: Nie, no, was też.
7: Popracujemy nad nim spokojnie.

0: Ale to łupie, ale to jest Calvin Harris, Summer oczywiście, Ferme Max.
1: Natalia i Mateusz. We wstawaj, nie udawaj, o godzinie 7:08 macie same najważniejsze informacje. Takie na przykład, że Polacy coraz częściej kupują mieszkania w Hiszpanii.
2: Tak, proszę bardzo, można.
1: Pierwsza połowa 26 roku już za nami i okazuje się, że ponad 2000 mieszkań i domów już tam kupiliśmy. My, Polacy,
0: biało-czerwoni. Pewnie.
1: No wiadomo, ale jeszcze o tym nie wiesz, bo książę do ciebie napisał.
2: Wiecie, śmieszki śmieszkami, ale tam przynajmniej jakieś mieszkania są.
3: Poranka w RMF Max.
2: A u nas jest Alex Warren. Też fajnie.
0: Mikrokawalerka.
1: La mikrokawalerka.

0: Najgorętsze hity, dzięki którym szybciej jedziecie do pracy. 16 minut po godzinie 7 to Axwell i Bon, Whatever Turns You On, za nami w RMF Max.
1: A dla was jak zwykle ciekawostki na calutki fajny dzień. I słuchajcie, Trump ma nowy pomysł.
0: Najlepiej.
1: Chciałby zmienić nazwę, tym razem cieśniny Ormus.
2: O.
1: Zapytacie na jaką?
0: No
1: już,
0: na jaką?
1: Już tłumaczymy. No otóż chciałby, żeby się nazywała cieśniną Trumpa.
2: No bo cieśnina Trumpa to mu będzie dużo łatwiej zapamiętać. No jak ona się nazywała? A, tak jak ja, to okej. RMF Max.
1: Fajna nazwa na Ormus to byłoby, nie wiem, przewóz albo przepust. Dajcie spokój.

0: Dobrze mówi Miley Cyrus. Kupcie sobie kwiatki z rana, dzień będzie od razu lepszy. Z Flowers w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
0: Można też kawę wypić, dzień będzie lepszy, ale można też się zgłosić do zabawy w RMF Max. We Wstawaj, nie udawaj, to już w ogóle będziecie mieli super dzień.
2: Do tablicy proszę. Tak się właśnie nazywa ta zabawa, w której możecie wygrać 100 polskich złotych kieszonkowego. Tylko najpierw trzeba znać odpowiedzi z kategorii biologia.
3: Z klasy 5 szkoły podstawowej. I to jest bardzo ważne. Jeśli teraz jedziecie samochodem do szkoły i macie towarzysza, towarzyszkę, bąbelkę, tak, który może będzie mógł wam podpowiedzieć, to warto się zgłosić, a trzeba tylko pod SMS-em pod numer 3001 wysłać nazwę waszej drużyny. To jest absolutnie SMS zwykły, bez żadnych kosztów dodatkowych.
0: No właśnie, już miałam dodawać, że to jest SMS, za który nic nie płacicie, ale Mateuko wam powiedział, także to jest super podpowiedź od nas, a później podpowiedzi to już sami sobie będziecie musieli ogarniać, ale stówka do zgarnięcia, warto.
2: Wyślij nazwę swojej drużyny na 3001.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nazwa naszej drużyny? Wstawaj, nie udawaj? Czy coś innego szukamy?
3: Wakuole.
2: Nie najmądrzejsi.
0: Wakuole. Super, biorę to, no.

0: robi nam bardzo przyjemny czwartkowy poranek w RMF Max. 7:33, a my zaczynamy zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Do tablicy, proszę.
0: Tak, matko bosko,
4: pytania są z zakresu biologii, z około 5 klasy podstawówki. Zgłaszaliście się do nas nazwami drużyn. Zgłoszenia były piękne, ale wybraliśmy drużynę.
0: Moniki, siemano Monika.
5: Hej, hej.
3: No Monika, jak się nazywacie?
5: Mitochondrie.
0: Yeah.
3: Skąd pomysł na nazwę, że tak zapytam?
5: Biologii.
0: No, no właśnie, no, super.
3: Wszystko Dobra. Się pięknie układa, bo pytania też mamy z biologii, także mam nadzieję, że twoja drużyna jest gotowa. Ile was tam w drużynie jest aktualnie?
5: Już tylko ja.
3: Okej.
0: Ale
3: silna,
0: spokojnie.
3: Jednomyślna drużyna, to jest super.
0: Monika sama sobie świetnie poradzi, skoro wiesz, to są mitochondria, to już jesteś mądrzejsza od nas. Więc
3: to prawda.
0: Monika, dajemy ci dwa pytania, odpowiadasz na dwa pytania, stówka kieszonkowego dla ciebie i dla bąbelka jest
4: twoja. Wjeżdżam z pytaniem. Wymień dwa układy, jakie wchodzą w skład budowy człowieka.
5: Pokarmowy i rozrodczy.
0: Dobrze!
3: Skąd wiedzieliśmy, że padnie rozrodczy? My się teraz wszyscy powinniśmy zacząć śmiać.
0: Nie wiem, zupełnie nie wiem.
3: Ale zaliczamy. Dobra, teraz może być trochę trudniej. Jak się nazywa, uwaga, podaj nazwę, to jest mikroskopijny, jednokomórkowy organizm zaliczany do królestwa protistów, który porusza się za pomocą rzęsek.
4: To jest popularne. Organizm popularny na biologii. Mogę powiedzieć,
3: popularny,
4: że
3: popularny też w szafie.
4: Odpowiem, że tak, nie bucik.
5: Mają?
4: Nie. Mały,
3: ale
4: jednokomórkowy.
3: Też na P.
4: No, na panto.
5: Pantofelek.
4: Tak jest!
0: Pantofelek, oczywiście, że tak. Monika, ale przyznaj się, to było
3: ale
0: trudne pytanie.
3: Ale pająk było blisko.
0: Pająk był super.
4: Ale...
5: Było trudne, ten budzik mnie zmylił.
4: No właśnie. Myśleliśmy, że ci coś podpowie. No ale właśnie
3: ustawiłaś... Monika, stówka leci do ciebie. Co tak. ty na to?
5: Super. Się
3: przyda się takie kieszonkowe, co? Na no, początek roku szkolnego.
4: To jest dla pomocy naukowej, co właśnie weszła do szkoły.
0: Dokładnie, repetytorium na maturę się kupi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Bo tak przypominamy, ostatni dzień lata, no w zasadzie już tutaj się gdzieś kręci, także my tematy szkolne, okołoszkolne, no i gipsa też wam gramy.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.

0: Ale to jest fajny numer. Eli Oaks i Reasons za nami w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz. A przed nami wiadomości, które dobrze nastrajają na cały dzień. Dzisiaj trzeba być już w gotowości bojowej, trzeba trzymać kciuki, ponieważ Mistrzostwa Europy są w siatkówkę. Dzisiaj gramy z Holenderkami mecz o godzinie 16. Jest dobra informacja. Holenderki można zdominować mentalnie i sprawić, że się zatną, a wtedy już nie wrócą do gry. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, czyli nie my.
2: No i wiadomo, jakby bardzo dobrze twierdzą, bo każ na przykład takiej Holenderce powtórzyć stół z powyłamywanymi nogami albo chrząszcz brzmi w trzcinie, to się można zacząć dobrze, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja się mogę zacząć od tego i się zdominować, dać od razu.
2: No, a co dopiero Holenderki?
0: Spopyłabym, no.
2: Dobrze ci idzie, Mati.

0: To Denzel, Don't You Know, Pumper Up. Don't You Know, już prawie ósma i za chwilę Ania Łopuszańska z najnowszym flashem. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: RMF Max, znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
0: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się, powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszedłem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: I po reklamie.

0: I kochani, nadszedł czas na flesz. Z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie. Na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa może się teraz korkować. Problemy generuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Częstochowa idzie w ślady Krakowa. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta, bo ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A w stolicy Małopolski dziś późnym popołudniem mija termin na złożenie podpisów poparcia w Miejskiej Komisji Wyborczej. Takich podpisów kandydaci na prezydenta Krakowa muszą zebrać co najmniej 3000. Kto w takim razie może spać spokojnie, to już pytanie do Maćka Sołtysa.
2: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandrowca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochyńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji.
1: Kłopoty ma faworyt w wyborach Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał niemal 5,5 tysiąca podpisów, ale w poniedziałek Komisja Wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość za nieważne z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Moskwa zamyka niemieckie ośrodka Instytutu Goethego na terenie Rosji. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. To jest odpowiedź na decyzję Berlina. Przypomnijmy, Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. A tak, sprawę skomentował Władimir Putin.
3: A gdzie te kazacieństwa?
1: Ale gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca. 10-minutowa przerwa w meczach w hołdzie dla Leo Messiego. Argentyńska Federacja Piłkarska zdecydowała, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane. Kibice i zawodnicy będą mogli podziękować legendarnemu piłkarzowi. 10 minuta we wszystkich kategoriach po to, by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z 10 na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytuł Argentyną dotarł do finału. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. No a za moment więcej sportu. Zostańcie z nami.

0: Reprezentacja Polski w Soka wywalczyła awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. Biało-czerwoni pokonali Chile 7-3. Autorem dwóch goli Jan Peda, który był blisko hat-tricka.
1: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki.
0: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, a dziś czekają nas siatkarskie emocje. Polki powalczą awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Czeka ich starcie z Holenderkami, z którymi wygrały m.in. w tegorocznej Lidze Narodów.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vienela, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Dziś wciąż ciepło, 21 stopni zobaczymy w Trójmieście, w Suwałkach bardzo podobna temperatura, 21 to również Poznań, 22 kreski zobaczymy w Białymstoku, 24 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym będzie trochę słońca, ale będą też ciemniejsze chmury, które spowodują przelotne opady deszczu, biometr niekorzystny.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Hity na maksa. Ania, straszysz tym niekorzystnym biometem. Jaki masz patent na to, żeby sobie poprawić samopoczucie w takim razie?
0: Ja sobie kawą poprawiam samopoczucie i właśnie idę sobie zrobić.
5: A ja mam dobry pomysł. Trzeba powiedzieć, ten biomet, dajcie spokój.
4: Ania, następnym razem tego oczekujemy, okej?
0: Dobrze.
4: Biomet, dajcie.

0: Jamali Policeman, nieśmiertelny klasyk na antenie RMF Max. 9 po 8 właśnie w ten sposób was pobudzamy, dodajemy wam mocy, dodajemy wam energii, ale nie tylko.
1: Dajemy wam też okazję, żeby wygrać naprawdę porządne pieniądze, bo jeszcze tylko dziś i jutro można spróbować zgarnąć 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Pomyśl sobie tak realnie. Jest opcja, żeby wygrać. To są ostatnie okazje i z wszystkich ludzi na świecie teraz tylko o tym wiemy my. No wiecie wy, no ekipa RMF Max.
0: Jak zgłosić się do zabawy? Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
2: Ale nie wykluczamy tych, którzy wolą klikać w komputery rmfmax.pl. Tutaj też wasze zgłoszenia są przyjmowane.
1: No i to jest proste. Pyk, pyk, pyk, klik, klik, klik i możesz zgarnąć 15 koła, no.

0: Super, tak jak i my wszyscy, nie jest gotowy na czwartkowy poranek, w ogóle na czwartek, ale spokojnie, jeszcze się zbierzemy do kupy, jeszcze będzie dobrze, ale wcześniej musimy się trochę, wiecie, nastawić, nakręcić tak. I rozerwać, no.
1: Także ekipa, słuchajcie, super, że jesteście z nami, my was uwielbiamy, szanujemy i chcemy wam pomóc się pokazać.
0: Szanujemy was.
1: I żebyście wy wszyscy, co nas słuchacie, poznali się lepiej, także czas na pierwszy przegląd talentów w poranku RMF Max.
2: Mordeczko, jaki masz talent, co potrafisz robić, jak absolutnie nikt inny, bo nie. Być może kogoś naśladujesz, tak. Być może coś zbierasz, być może masz jakąś umiejętność, jak na przykład ja potrafię ruszyć jednym kciukiem, zobacz. Kciukiem to stawiam, że niby ten palec jest oderwany.
0: No. Ja mam na przykład taki talent, że potrafię poznać, jak leci One Direction, piosenka, to wiem, który chłopak śpiewa.
2: Mocne. No. To jest talent. No.
1: Ja
2: to
1: mam
2: talent.
1: Taki, że jak posprzątam w kuchni, to za 15 minut trzeba poprawić.
2: Głosówka na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama. Pokaż się Polsce, pokaż swój talent.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: ja przetłumaczę. Pracuj ciężko i ciężko też się baw. Także bawimy się ciężko w czwartkowy poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Jaka nasza ekipa, która nas jest z nami od samego rana, jest świetna. To się zaraz przekonacie. Chcemy wam przedstawić znakomite osoby ze znakomitymi talentami.
4: Bo to
3: wielki przegląd.
4: To jest nasz świetny program, który tworzycie razem z nami, w którym pokazujecie, jakie macie ukryte talenty. Na przykład Dominika ma super talent.
5: Mam taki talent, że wracając z pracy przy trzech kotach widzę tu narzegane, tu coś rozwalone i zawsze wiem, który narzegał, który rozwalił. To po prostu po ich minach widać, nawet po tym, w którym miejscu to się zrobiło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest talent Dominiki, czy jednak kotów.
4: To
0: różnie rozpatrywać.
3: Cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, Dominika.
4: Tak. Jeden kot powie tak, drugi kot powie tak, ale jeszcze mamy talent od Justyny.
6: Takim ukrytym talentem jest bycie największą kaleką. Jak zastanawiacie się, kto zaliczył najwięcej słupów, bo ich nie zauważył, to właśnie ja.
0: Ja bym chciała zobaczyć filmik. Chociaż jeden.
4: Koniecznie nam podeślij, Justy, na ten filmik. Jak wpadasz w słup?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jeżeli macie jeszcze jakieś ukryte, mniej lub bardziej talenty, to śmiało głosówki na Messengerze, Instagramie do RMF Max są w zasadzie wasze. Czekamy.
3: Wszystkie linie otwarte.

0: Polsce tramwaj i ma mieć, uwaga, bagatela, 47 metrów i zmieścić, uwaga, 300 pasażerów.
1: Pardon, to ja przepraszam, bo to wsiadasz z tyłu, wysiadasz z przodu i jesteś zupełnie na innym przystanku i on nawet nie musi ruszyć.
2: Stop, ale przecież Gdańsk to w zasadzie trzy miasta, Trójmiasto. No to w sumie masz po 15 metrów z kawałkiem na miasto, to jest jakby słabe. Gdańsk, co jest? Puszerka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
2: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Bawi się absolutnie cały samochód, bawi się całe biuro i to wszystko z RMF Max. Bez przerwy. 10 do 9 to White 2115.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 10 do 9, ale o tym miejscu, o którym teraz powiemy, jest godzinę wcześniej, także też już tam chyba zdążyli wstać, bo król Karol, uwaga, szuka. Król Karol szuka pomocy kuchennej. Oferuje, uwaga, w zamian mieszkanie w pałacu Buckingham, 13 tysięcy złotych pensji miesięcznie, a do tego zniżki w królewskich sklepach i uwaga, nie trzeba mieć doświadczenia.
4: Wow, to brzmi mega atrakcyjnie taka oferta.
3: Prawda?
4: Tylko ciekawe, co można sobie kupić w królewskim sklepie. Korony? Złoto na kilogramy? Karoce?
0: Nie, to jest królewski problem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A przy okazji, dziewczyny, po co czekać na księcia z bajki, jak można wbić do króla do kuchni? No. I też fajnie.

0: Harry Styles i Acid Was na 4 minuty przed godziną 9. Koniecznie zostańcie, bo już za chwilę flash. Do tego będzie prognoza pogody, no i trzeba wiedzieć, co założyć pod kożuch. Kąpielówki czy koszulkę?
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
13: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
13: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
11: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: I po reklamie.

0: Jest 9:00 w RMF Max, to oznacza najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. A we Flashu o 9:00 ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, m.in. dodatkowe ograniczenia przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
1: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
0: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max.
0: Jesienie to dla niektórych idealny czas na zagraniczne, egzotyczne wojaże, często te dalekie. Specjaliści podpowiadają, że to idealny czas, aby pomyśleć o szczepieniach.
3: Przede wszystkim szczepimy się przeciwko WZWA, przeciwko polio, przeciwko wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu.
0: Mówił lekarz Erik Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu. Jedni dopiero zaczynają naukę, inni wracają do szkoły po różnych perturbacjach życiowych. I teraz na antenie o tej drugiej grupie osób, czyli osobach dorosłych. Z myślą właśnie o nich w Ciechanowie do połowy września trwa nabór do liceum.
4: Czyli dla uczniów, którzy ukończyli branżową szkołę pierwszego stopnia, czyli jeśli chodzi o liceum, przyjdą do klasy drugiej, nauka trwa 3 lata, są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i szkoła kończy się egzaminem dojrzałości, maturą.
0: Mówił Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie. A w Częstochowie trwa kolejna zbiórka tekstyliów i elektroodpadów. Już jutro mobilna akcja dotrze do Gnaszyna, Kawodrzy, Lisińca i Dźbowa. Mieszkańcy mogą za darmo oddać niepotrzebne ubrania i zużytą elektronikę. Jak można je przekazać?
5: Wystarczy dzień przed terminem zgłosić takie zapotrzebowanie do naszego operatora i on na miejsce wskazane przez mieszkańca uda się i odbierze zgłoszone nam odpady.
0: Tyle Katarzyna Ślęzak, dyrektorka Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. A w Flaszu 9:00 kończymy sportową informacją. Korona Kielce w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Żółto-czerwoni pokonali na wyjeździe ekipę Widzewa Łódź 1-0 i będą kontynuowali swoją przygodę w rozgrywkach. A spotkanie obserwował nasz reporter Marcin Różyc.
6: Korona ma w ostatnich miesiącach patent na łódzkiego Widzewa. To 7 z rzędu zwycięstwo żółto-czerwonych. W tym meczu to gospodarze przez większą część spotkania prowadzili grę, ale Korona dobrze się broniła i groźnie kontrowała. Po jednej z takich akcji padł gol. Konrad Ciszek dograł na głowę Daniela Bąka, który zamienił strzał na bramkę.
7: Był głośno i radośnie, ale przed nami misja Wisła.
6: Mówi Daniel Bąk, napastnik Korony, a wspomniany mecz z Wisłą już za 2 dni, w sobotę na Stadionie Przyściegiennego.
0: W sobotę mecz z Wisłą Kraków na Stadionie Przyściegiennego.

0: pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dziś nad Polską sporo chmur, ale miejscami pojawią się też przejaśnienia. W wielu regionach możliwy jest przelotny deszcz, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu i południowym wschodzie, także burze. Podczas burz nad morzem wiatr może w porywach rozpędzić się nawet do 65 km na godzinę. Poranek na wschodzie i południowym wschodzie może przywitać nas mgłami i silnymi zamgleniami. Lokalnie widoczność spadnie nawet do 300 metrów, więc kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: I kochani, tak się to życie ułożyło, że mamy 4 minuty po 9. Co, coś byście dodali do tego?
3: Tak, że jest czwartek też. To jest, to może być szczęśliwy moment.
4: To ja to powiem. To byśmy się niestety pożegnali z wami.
3: Dziękujemy. To był wspaniały czwartkowy poranek. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek
4: i Mateusz Marek.
3: Ale spokojnie, Wstawaj nie udawaj kończy, ale to nie oznacza,
2: że
3: nie ma hitów na maksa. How does it feel? Dub dogs. Oh.
2: Zrób jeszcze raz, Filip. Bo nie zrobisz.

No kto nie chciałby od czasu do czasu usłyszeć, że ma to coś. Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz w RMF Max. I u nas takich cośów, takich hitów jak ten przed chwilą będzie jeszcze więcej, bo odpalamy sobie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Ale w sumie jak słuchacie nas nie w pracy, tylko nie wiem, w trasie, albo po prostu macie wolne dzisiaj, albo coś, to też można, spokojnie, my tylko nie sprawdzamy. Dawid Miązek, dzień dobry, do 12 jestem z wami, teraz Velvet.

Dance Once You Love, Illenium z Ellie Goulding. To jest RMF Maxa. Tutaj taka ciekawostka z piłkarskiego świadka, bo jak wiadomo, w wielu europejskich ligach skończyło się okienko transferowe, tam transfery na ostatnią chwilę, gwiazdy, to, tamto. No ale słuchajcie, Koreańczyk Hwang Hee-chang został wypożyczony z brytyjskiego Wolverhampton do niemieckiej drużyny Schalke Gelsenkirchen i to może nie jest samo w sobie żadna sensacja, tylko że ten transfer dopięto, uwaga, na 35 sekund przed końcem okienka transferowego. Że na 35 sekund przed deadline'em dokumenty dotarły do federacji. Czyli jakby się tam komuś po drodze drukarka zacięła, nie wiem, albo zasięgu nie było, faks nie zadziałał, no to już żadnego transferu by nie było. Także słyszycie, drogie panie, każda sekunda ma znaczenie. Każdą trzeba doceniać. DJ Goya, Jason Derulo i Michiko.

0: Błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max. Ale Dawid, ty uważaj z tytułami tych swoich piosenek, bo potem nam żony, dziewczyny mówią:
1: widzisz, Dawid Podsiadło to potrafi posprzątać na Błysk, a ty się nie weźmiesz za sprzątanie.
0: Także Dawid, no przemyśl to. A wy przemyślcie, czy po pierwsze chcecie zgarnąć kasę dzisiaj, na przykład 15 tysięcy złotych. To chyba długo akurat nad tym myśleć nie trzeba, myślę. A po drugie przemyślcie sobie szybko, sprawdźcie w głowie, czy w waszym numerze telefonu jest trójka i dziewiątka. Dlaczego to jest wszystko ważne? Dlatego, że teraz w grze o 15 tysięcy złotych, słuchajcie, dajemy wam 600 razy więcej szans. Tak, dokładnie przez najbliższych 10 minut będziemy 600 razy mnożyć wszystkie SMS-y z hasłem Max wysłane pod 7327 za 369 w grze właśnie o 15 tysięcy w zabawie Casa de Palma i tak samo wszystkie też zgłoszenia na naszej stronie na rmfmax.pl. Ale uwaga! Każde zgłoszenie mnożymy 600 razy, ale jak macie trójkę i dziewiątkę w swoim numerze telefonu, to takie zgłoszenie z takiego numeru mnożymy, uwaga, 1200 razy. 1200 szans dostajecie za każdego jednego wysłanego SMS-a do nas. No, krótko mówiąc, jeżeli macie tę trójkę i dziewiątkę w numerze, to jesteście mega farciarzami. Los się właśnie uśmiechnął, tylko skorzystać. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max. Tylko 10 minut rundy bonusowej. Max!
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł.

0: Dziś nad Polską sporo chmur, ale miejscami pojawią się też przejaśnienia. W wielu regionach możliwy jest przelotny deszcz, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu i południowym wschodzie, także burze. Podczas burz nad morzem wiatr może w porywach rozpędzić się nawet do 65 km na godzinę. Poranek na wschodzie i południowym wschodzie może przywitać nas mgłami i silnymi zamgleniami. Lokalnie widoczność spadnie nawet do 300 metrów, więc kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: RMF Max.

M Impala z kawałkiem Dracula w RMF Max. Nie, że dosłownie to jest piosenka o wampirach, tylko to jest o ludziach, którzy prawie nie widzą światła słonecznego, bo wychodzą na łowy w nocy. No nie w celu picia krwi, ale to już chyba nie muszę dodawać. Za chwilę będzie 10:00, oczywiście o 10:00 flash i pogoda, ale najpierw dziewczyna, która no już była znana oczywiście u progu 26 roku, ale to, co się w tym roku działo z nią w roli głównej, to jest naprawdę totalny roller coaster. Chyba muzycznie postać numer jeden ostatnich miesięcy w naszym kraju. Zalia z najnowszym numerem Tylko kochaj mnie.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: I po reklamie.
9: Bajka. Karolina.
10: Wojtek. My name.

0: 10 na zegarach w RMF Max. Mamy dla Was skróty najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Były długie, a jeszcze się wydłużyły. Mowa o kolejkach do lekarzy na kolonoskopię czy rezonans magnetyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
1: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych.
0: Ten program dotyczy jednak osób, które mają od 40 do 65 lat, dodaje Michał Dobrowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Kilkudziesięciu policjantów siłą wyprowadziło wczoraj protestujących w sprawie eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Wylegitymowano w sumie 62 osoby, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: W sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.
0: Zdaniem pełnomocnika eksmitowanej kobiety działania komornika były nielegalne. Jak argumentowano, kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna wnosić o nakaz. Kobieta otrzymała propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokalu. Nie skorzystała jednak z tego i zapowiedziała dalsze kroki prawne w związku z eksmisją. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. Kraków jest już o krok dalej, bo po referendum trwa organizacja głosowania. Dziś o 16:00 mija termin, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa muszą złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej podpisy poparcia. Kto ma już te podpisy, kto wciąż czeka na rejestrację?
4: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandrowca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochenczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji. Podpisy wciąż musi zbierać też Łukasz Gibała, faworyt wyborów. Co prawda wcześniej dostarczył ich wymaganą liczbę, ale komisja odrzuciła zgłoszenie, uznając większość podpisów za nieważne.
0: To był Maciek Sołtys. W tureckim Stambule początek gorących emocji. O półfinał Mistrzostw Europy biało-czerwone siatkarki zagrają z Holenderkami. Mecz o 15:00. W półfinale na zwycięzcę już czeka faworyt turnieju Włochy. We fleszu o 10:00 to już wszystko. Teraz czas na najświeższą prognozę pogody. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czwartek przywita nas mieszanką chmur, słońca i lokalnych burz. Na niebie dominować będzie zachmurzenie, choć od czasu do czasu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a mieszkańcy wybrzeża oraz południowo-wschodniej Polski powinni przygotować się również na burze. Temperatura całkiem przyjemna na większości obszaru kraju, od 20 do 23 stopni. Na południowym wschodzie nawet około 26. Najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą maksymalnie 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
5: Od śniadania do drugiego śniadania, a potem do obiadu, a po obiedzie to już z górki i tak to jakoś się zlatuje w pracy. Aktualnie jesteśmy na etapie do obiadu, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Odpalamy kolejną godzinę. Na start 10:00 Simza i Fire. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do 12:00.

Sorry, papi. Topiki, jeszcze Becky G. Słuchacie RMF Maxa. Ja widzę na takiej długoterminowej prognozie pogody. No, czasem warto zajrzeć. Chociaż to trochę jest, wiadomo, wróżenie z fusów, że jeszcze jest szansa w tym roku na upały. Tak, tak. No może już nie 30-40 stopni, tak jak było tam na początku sierpnia, ale takie mocne 26-27 w przyszłym tygodniu. No jest szansa jeszcze coś wycisnąć z tego lata. Jak ktoś się nie zdążył wykąpać na przykład w tym roku w morzu, w jeziorze, w basenie czy w czymkolwiek, to może jeszcze będzie szansa. Chociaż może się też skończyć na 19 stopniach na deszczu, a synoptycy powiedzą, no sorry, pomyliliśmy się. Ale oby nie. Dalej mamy lato przecież oficjalnie. A to są cztery pory roku od Wiktora Waligury już teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga.
17: Z tej strony modelki
19: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Run, Run River. To jest David Guetta za Lokiem w RMF Max. Śledzicie aferę Tosia Gate. O tym oczywiście, że Joanna Jabłczyńska nie zagra Tosi w kontynuacji Nigdy w życiu. No powiem wam, że ja już naprawdę starałem się śledzić, ale już się tak trochę zgubiłem i powiem wam, że ja nie wiem, kto jeszcze nie skomentował tej afery. Naprawdę. Czytam: ekspertka od wizerunku ostro o produkcji Nigdy w życiu, że szkodzą sobie. Tutaj jakaś ekspertka komentuje wystąpienie Szelongowskiej, która skomentowała post Jabłczyńskiej, która właśnie odniosła się do tego, że nie zagra w Nigdy w życiu i że rozmawiała z Grocholą. Powiem wam, że to już trzeba tak powoli rozpisywać, jak wiecie, śledztwo w amerykańskich filmach na korkowej tablicy, tu zdjęcia, tu jakieś nitki, kropeczki, ten. Ja w ogóle mam taką propozycję, to już nie kręćmy tego Nigdy w życiu 2, to już nic z tego nie będzie po takiej aferze. Za to afera! To jest gotowy, słuchajcie, scenariusz na film. O tym można by nakręcić i każdy może zagrać siebie i każdy będzie zadowolony. Tylko nie wiem, czy widzowie nadążą za akcją. Obejmuję noce, Jonatan Liwka i PZ.

Music Sounds od Fast Boya. To jest nowość w RMF Max, zresztą bardzo przyjemna. Jeżeli chodzi o zabawę Casa de Palma, no to wiadomo, jest przyjemna, ale to nie jest nowość, bo całe wakacje się bawimy, rozdajemy wam fanty, rozdajemy wam kasę. No ale słuchajcie, to już jest ostatni tydzień naszej zabawy, a właściwie ostatnie dwa dni naszej zabawy i ostatnia szansa, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych. O tak na przykład.

0: Russell Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowi.
9: Konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
14: Tu Kasia.
15: Jestem Radek, a to moja ekipa.
16: Hey, this is Calvin Harris.
12: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie.

0: Czwartek przywita nas mieszanką chmur, słońca i lokalnych burz. Na niebie dominować będzie zachmurzenie, choć od czasu do czasu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a mieszkańcy wybrzeża oraz południowo-wschodniej Polski powinni przygotować się również na burze. Temperatura całkiem przyjemna na większości obszaru kraju od 20 do 23 stopni, na południowym wschodzie nawet około 26, najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą maksymalnie 19.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Od Quebo na Fidei Dari zawiało w numer w RMF Max, numer z nutą nostalgii. No a propos nostalgii, to niektórzy pamiętają starego, dobrego Armina, który wychodził z takich mocno trensowych, klubowych klimatów. No i powiem wam szczerze, że ja lubię, jak w tych nowych kawałkach Armin sobie przypomina właśnie o tych swoich trensowych korzeniach. I to jest jeden z takich numerów. Everlasting od Armina i Saszy już teraz przed nami, a za chwilę 11:00 będzie flash i pogoda.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: To jest przedpołudnie w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na kolejny flash. Minęła 11. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
0: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 złotych brutto. Na rękę to w granicach 4 tysięcy, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
21: Tyle Igor Skrzypek.
9: To jest RMF Max.
21: Bydgoscy lekarze zachęcają do onkoczujności. Wrzesień to miesiące świadomości nowotworów dziecięcych, czas, w którym szczególnie głośno mówimy o najmłodszych pacjentach mierzących się z rakiem.
22: Im szybciej wychwycimy te objawy, tym jest większa szansa na szybsze rozpoznanie, na niższy stopień zaawansowania choroby w razie czego i większe szanse na pełne wyleczenie.
21: Wyjaśniał profesor Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. Policjanci podsumowali wstępnie poziom bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia podczas tegorocznych wakacji. Przez ponad 2 miesiące funkcjonariusze drogówki czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Jak wypadają tegoroczne statystyki, o tym nasz reporter.
23: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do 223 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało 249 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę 724 nietrzeźwym kierowcom.
21: Tyle od Łukasza Zakrzewskiego. Andrzej Poczobut otrzyma jutro tytuł honorowego obywatela miasta Opola. Wręczenie zaplanowano na uroczystej sesji Rady Miasta zwołanej właśnie z tej okazji. Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, był przez 5 lat więziony w łagrach przez reżim Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia. Uczniowie rozpoczęli dziś drugi pełny dzień w szkole po wakacjach. Na razie raczej stawiają się w komplecie, chociaż jak usłyszał w Ciechanowie nasz reporter, na pewno trzeba będzie jeszcze się trochę przestawić, bo z tym porannym wstawaniem na zajęcia bywa różnie.
24: Musimy rano wstać i wcześniej się kłaść po prostu.
25: A ty masz takie problemy ze wstawaniem, czy po prostu dla ciebie jest to naturalne, że wstajesz rano?
24: Nie, właśnie sobie mój zegar biologiczny był kompletnie taki dziwny. Potrafiłem nawet wstawać o godzinie 13 lub 14, jak się bardzo późno kładłem, ale myślę, że z budzikiem nie będzie problem.
25: Z tym wstawaniem do szkoły nie będzie żadnego problemu?
26: Będziemy nastawiać budziki.
27: Ustawione.
28: Też mam ustawione budziki.
21: Z uczniami, rodzicami z Ciechanowa rozmawiał reporter Kamil Puternicki.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Dziś nad Polską sporo chmur, ale miejscami pojawią się też przejaśnienia. W wielu regionach możliwy jest przelotny deszcz, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu i południowym wschodzie, także burze. Podczas burz nad morzem może powiać trochę mocniej. Termometry pokażą przeważnie 20-23 stopnie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam temperatura może sięgnąć 26 kresek. Chłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie około 18-19. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, zachodni oraz południowo-zachodni.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
30: A ostatnią godzinkę przed południa w RMF Max zaczynamy od do niedawna mało znanych chłopaków z Los Angeles. Mało znanych, dopóki ten właśnie numer nie stał się wiralem na TikToku. Self-Aware od Temper City. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Oskar Cimsi bez końca, wereme Max. No miało być bez końca, ale nie będzie. Ewa Chodakowska po kilkunastu latach rozstała się ze swoim mężem. Wczoraj wydała oświadczenie, że zdecydowali się na rozwód. No i w tym oświadczeniu można przeczytać, że za rozstaniem nie stoi zdrada, osoba trzecia, ani konflikt dotyczący rodzicielstwa. Nie ma tutaj winnego, ani ofiary. Czyli krótko mówiąc, wszystko jest dobrze, ale jest źle. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to no ja nic nie mówię, ale oni mieli trochę wspólnych biznesów, nie? Jedno jest pewne, ponieważ imprezy rozwodowe są teraz w modzie, to rozwodówka Chodakowskiej będzie pewnie na grubo. Król się bawi, złotem płaci królowa. My też na grubo polecimy Guru Jazz Project Infinity 2008. Max. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

są takie nuty, które no, po prostu są przyjemne, fajnie się słucha, poprawiają nastrój, pozwalają się uśmiechnąć, a są takie, które to wszystko mają też, ale po prostu hipnotyzują, można się w nich zasłuchać, odłączyć od całego świata i to jest właśnie jedna z nich. Robin Schulz, Barbs i Better Times w RMF Max przed chwileczką i powiem wam, że ja się tak zasłuchałem, tak się wyłączyłem, że mało co nie zapomniałem, że mam bardzo ważną informację dla was. To krótko, kochani. Szanse na 15 tysięcy złotych. Teraz wasze szanse rosną 550 razy. Bo teraz odpalamy rundę bonusową i właśnie 550 razy mnożymy każde zgłoszenie. SMS-owe, czy przez internet, przez naszą stronę, nieważne. 550 razy więcej szans zyskujesz, jeśli zgłosisz się teraz przez najbliższą, uwaga, 7 minut. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo po prostu ślij hasło Max SMS-em na numer 7327 za 3,69. Oczywiście, jeśli chcesz przywitać się na swoim koncie 15 tysięcy złotych, bo jak nie masz ochoty na przypływ kasy, to nie, to zignoruj tę wiadomość. Ale podejrzewam, że takie 15 tysięcy by się przydało. No to 7327 hasło Max albo rmfmax.pl.

szczęście ten tytuł nie ma nic wspólnego z prawdą, bo jeszcze 3 tygodnie lata przed nami. Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money w RMF Max, ale za to jest sama prawda. Potwierdziły się informacje, że już oficjalnie poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że na koncie pana posła są już 63 punkty karne, czyli tak prawie 3 razy przekroczył limit. A to jeszcze nie koniec, bo po tym jak mu uchylono immunitet, to część spraw już tam zdążył sąd rozstrzygnąć, jeśli chodzi o jego wykroczenia, ale część cały czas jest w toku. Trochę się tam jeszcze może zmienić z tymi punktami. Do tej pory rekordzista Polski zgromadził 610 punktów karnych i mandaty na ponad 46 tysięcy złotych. No i dla nas to jest taka ciekawostka, a dla pana posła Mejzy to jest zapewne wyzwanie. Kto jak nie pan? Dawdok z Nabi Feza i Zark. How does it feel?

0: Jesu, tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
16: Cześć kochani, z tej strony Klao.
17: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Dziś nad Polską sporo chmur, ale miejscami pojawią się też przejaśnienia. W wielu regionach możliwy jest przelotny deszcz, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu i południowym wschodzie, także burze. Podczas burz nad morzem może powiać trochę mocniej. Termometry pokażą przeważnie 20-23 stopnie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam temperatura może sięgnąć 26 kresek. Chłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie około 18-19. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, zachodni oraz południowo-zachodni.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
23: RMF Max.

Bad Memories. Bad Memories. Meduza, James Carter, Elidio i Fast Five. RMF Max. Numer o złych wspomnieniach, ale mam nadzieję, że z tego programu będziecie mieć tylko dobre wspomnienia, bo już prawie dobiliśmy do 12 i już byle do obiadu powoli się kończy. Powoli, bo jeszcze parę numerów dla was wypuszczę, ale już się powoli żegnam. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia jutro w piąteczek. Pięknie będzie. Dawid Miązek, dziękuję za dziś. I jeśli ten program wam się podobał, to tradycyjnie zapraszam na swojego Insta, a za chwilę duet Irek Jakubek i Asia Meus. Trzymajcie się, pa, do jutra. To jest nowość.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karin Cińska.

0: W samo południe zapraszam na skróty najważniejszych informacji. Monika Chrycko, przed nami Flash RMF Max. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. A przypomnijmy, przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty?
1: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne. Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
0: To był Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Z nowymi utrudnieniami muszą liczyć się od dzisiaj kierowcy na Śląsku. W Chorzowie i Świętochłowicach ruszają roboty, które mogą pogorszyć i tak już trudną sytuację związaną z zamkniętą od ponad roku estakadą.
3: W Chorzowie zamknięty został wiadukt na ulicy Nowej. Była to jedna z dróg objazdu zamkniętej estakady. Wiadukt jest również w bardzo złym stanie technicznym. Konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu. Potrwa to około roku. Ruszają też prace na drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach, na którą również przeniósł się ruch po zamknięciu estakady. Na DTS-ce drogowcy będą pracować na jezdni prowadzącej do Gliwic, zwężonej do jednego pasa.
0: To była Anna Krobaczek. Fundacja Wizjonery razem z Jasielską Policją ruszyła z ważną kampanią społeczną pokazującą niebezpieczne zachowania użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nowy spot ma skłonić mieszkańców regionu do refleksji i przypomnieć, że zdrowie jest ważniejsze niż pośpiech na drodze.
4: Podczas tej kampanii chcemy pokazać właśnie problem używania tych hulajnóg, jakie są przewinienia, szczególnie młodych osób, które z nich korzystają, jakie są też skutki złego korzystania z tych właśnie środków transportu.
0: Tyle Artur Jabłoński, prezes Fundacji Wizjonery. Poznański MOPR odpiera zarzuty. Chodzi o wyniki kontroli w tej jednostce, z których miał wynikać, że dochodziło tam do nieprawidłowości.
5: Kontrola Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła tego, jak MOPR organizuje pomoc rodzinom i zajmuje się pieczą zastępczą. Ośrodek zakwestionował jednak część pokontrolnych ustaleń, między innymi zarzucając kontrolerom, że nie uwzględnili wszystkich dokumentów i informacji. To jednak nie pomogło, bo w raporcie zastrzeżenia MOPR-u nie zostały uwzględnione. Sprawą zajęli się również miejscy radni, wskazują na potrzebę lepszej koordynacji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Tym miałaby się zająć dedykowana osoba, ale do tego potrzeba stworzenia nowego stanowiska w strukturach urzędu.
0: O czym informował nasz reporter Przemek Wołczyński. Zofia to imię, jakie najczęściej nadawano dziewczynkom w pierwszej połowie tego roku. Na podium znalazły się także Zuzanna i Maja. Wśród chłopców konkurencję zdeklasował Nikodem. Tuż za nim uplasował się Antoni oraz Jan, który awansował z czwartego miejsca, wyprzedzając Leona.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W całym kraju czwartkowe popołudnie przyniesie sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca. Najchłodniej w Szczecinie, około 20 kresek. Tu także możliwe burze i silniejsze porywy wiatru. W centrum, jak Łodzi czy Poznaniu, termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie nawet do 24 kresek powyżej zera. W Trójmieście oraz na południowym wschodzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Ciśnienie ma się utrzymać na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: RMS Max, hity na maksa.
4: Jak w pracy jest z wami super ekipa, to czas w pracy mija zdecydowanie szybciej.
5: Dlatego wszyscy jesteśmy RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

Jeżeli słyszysz tę nowość, wydłużyć lato jeden dzień. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Wjechało popołudnie do RMF Max i od razu mamy dla was coś specjalnego, ale sorry, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają trójkę w swoim numerze telefonu.
1: 15 tysięcy złotych. 1200 razy łatwiej. Taką mamy dla was ofertę. Jeżeli macie trójkę w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz mnożymy wasze szanse na tą kasę razy 1200.
0: Ulala. Kto ma cyfrę 3 w swoim numerze telefonu, ten wysyła Max na 7327.
1: Trójka w numerze telefonu i jeszcze więcej szans na 15 tysięcy złotych.
0: Wyślij Max na 7327.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: I po reklamie.
18: Karolina.
19: Marek.
5: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
16: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: Najfajniejsze hity, żeby lepiej wam się pracowało w ten czwartek, grają oczywiście w RMF Max.
1: Najważniejsze informacje mamy o pełnej. Dzisiaj dużo się dzieje w kraju. Minister spraw zagranicznych przemawia o tym, o czym mówi. To zawsze wiecie jako pierwsi, słuchając RMF Max, ale uwagę obserwatorów przykuł nietypowy krawat pana ministra.
0: Piękny, dodajmy, krawat.
1: O, mówi Asia, dla mnie to jest po prostu krawat w muchy, słuchajcie, krawat w muchy.
0: Bardzo
1: muchy,
0: ładny to krawat w muchy, no.
1: No, taki kompromisowy. Jak wychodzisz z domu i nie wiesz, co założyć. Czy krawat, czy muchę, krawat, czy muchę. Kochanie, pomóż.
0: Krawat w muchy.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jeden z tych hitów, przy których bardzo trzeba uważać, co się robi. Bo tak, kto miał w ręce popołudniową kawkę, ten najpewniej ma już pochlapane spodnie. Tak to buja, tak to kołysze. Tame Impala, Loser.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Pięknie to wleciało, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermate w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Siemano, z tej strony White 215.
21: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy

0: Cheat Codes i Demi Lovato, świetny duet, ale bardziej od niego lubię tylko przysłowia.
1: Naprawdę, Aśka uwielbia przysłowia.
0: Mam na dzisiaj fantastyczne przysłowie, słuchajcie. Trzeci dzień września, uwaga, wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: O Jezu, a dzisiaj krzyczy do mnie czwartek, żeby z napisem poniedziałek nie nosić majtek. Bo dzisiaj wiadomo, jest już o trzy dni na nie za późno.
0: Przebierz się.
1: Ważne informacje. Max. Przepraszam, jeszcze bardziej ważne informacje we Fleszu Plus. Prognoza pogody już za parę chwil o 13.
2: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: I po reklamie.

0: 13 na zegarach, w RMF Max czas na skróty najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam ponownie na flash. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Sprawdźmy więc, gdzie jeździliśmy najczęściej i ile nas to kosztowało.
1: Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 zł.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max zawsze mamy najważniejsze informacje dla kierowców. Szykujcie się na utrudnienia w Warszawie. Będą objazdy na Woli. Już od jutrzejszego poranka drogowcy zamykają skrzyżowanie Żelaznej i Twardej.
3: Dokładnie tak. Start o 6 rano, więc piątkowy szczyt na Woli będzie bardzo wymagający. Drogowcy całkowicie zamkną Twardą na wysokości Żelaznej. Tak więc jadąc od Towarowej do Żelaznej dotrzecie objazdem przez Prostą. Z kolei do samej Twardej trzeba będzie przebijać się przez Sienną lub Chmielną i Miedzianą.
0: Informował nasz reporter Przemek Mzyk. Dolnośląskie służby cały czas podsumowują minione wakacje. W tym czasie w województwie utonęło 9 osób, a w Oprowce odnotowali o wiele więcej zgłoszeń niż rok temu.
4: Zgłoszenia takie typowe, czyli ktoś wpadł do wody, ktoś potrzebuje pomocy, wywrócona jednostka, ale zdarzały się też zdarzenia bardzo nietypowe. Młodzi ludzie wypłynęli słupami na dużym akwenie ponad kilometr od brzegu. Okazało się, że warunki atmosferyczne nie pozwalały na powrót i osoby te niestety, ale spadły z tych desek.
0: Mówił Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego Wopru. Od lat angażują się w akcje społeczne, między innymi brali udział w kampanii antyprzemocowej. Teraz zarząd i zawodnicy koszykarskiego zespołu ekstraklasowego Energa Czarni Słupsk zachęcają do oddawania krwi, bo ciągle jest jej za mało.
5: Ta wspólna inwestycja będzie dotyczyła tego, żeby połączyć zdrowy tryb sportowców z dzieleniem się tym, co jest elementem zdrowego człowieka, czyli krwią dla potrzebujących, chorych, czasami z wypadku nagłego krwią.
0: Tyle Krystyna Danielecka-Wojewódzka, prezydentka miasta. I przenosimy się na koniec do Zielonej Góry. Tam Dni Miasta w tym roku potrwają o jeden dzień dłużej. Już od jutra będziemy mogli zajrzeć do miasteczka winiarskiego. Dzień później nastąpi oficjalne otwarcie. Wystartują też koncerty.
6: 3 sceny muzyczne. Scena główna przy Filharmonii. Gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska. Ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre. Oraz scena dla młodych tutaj przy palni.
0: Tłumaczył prezydent Zielonej Góry Marcin Pobierowski.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czwartkowy dzień minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej w Szczecinie, gdzie burze z piorunami i tylko 20 kresek na plusie. W Trójmieście, Łodzi i Zielonej Górze przelotne opady i tam około 21 stopni. W centrum i na południu, jak w Krakowie czy Rzeszowie, ma być najcieplej. Tam dzisiaj nawet do 24 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać się trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na wysokim poziomie.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
1: Po 13 na zegarach RMF Max. Komu nie pasuje plan lekcji? No proszę bardzo, nie pasuje ci plan lekcji? Słuchaj RMF Max, powiemy ci, jak można plan lekcji naprawić.
0: Na popołudnie RMF Max zawsze możecie liczyć. Mamy też hity na maksa. RMF Max i Sowę przyleciała i nie chce polecieć.

0: RMF Max jest po to, by grać wam właśnie takie numery. Sylwa Bumpa. I po to, by przedłużyć wam wakacje o cały równiutki tydzień.
1: No i dorzucić wam jeszcze 15 tysięcy do tych waszych dłuższych wakacji.
0: Uwielbiam.
1: Bo my jak już lecimy, to lecimy szeroko.
0: A i grubo albo wcale. 15 tysięcy złotych specjalnie dla was, jeżeli chcecie wygrać te pieniądze, a wiem, że chcecie, bo każdy chce wygrać 15 tysięcy, to pamiętajcie, że teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić do zabawy. Każde zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327.
1: Max. Mnożymy razy 490.
0: Łatwiej wygrać 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.

0: jeszcze wakacyjny vibe. Ona poczuła dłonie na sukience, pomyślała, że chce więcej. Bledka, nasza co kochana, wyjątkowa. Dlatego następna jej piosenka na pewno będzie o miłości.
1: I też będzie hitem i będziemy ją grać w RMF Max.
0: A teraz sobie robimy bardzo fajne czwartkowe popołudnie w pracy.
1: Komu nie pasuje plan lekcji w szkole?
0: No, bo na przykład, parę osób by się znalazło.
1: Bo na przykład kilka dni z rzędu zaczyna bardzo wcześnie, powiedzmy o 7 rano, to szkołę można zgłosić do sanepidu, bo taki plan lekcji jest niehigieniczny.
0: O, to najlepiej, jak komuś nie pasuje plan lekcji, to trzeba podejść do rozwiązania problemu higienicznie.
1: Czyli?
0: Czyli ze szkoły się zmyć. Zmyć się ze szkoły.

0: świetny Alan Walker. Pogoda? Wiadomo. Rano zimno, w południe gorąco, wieczorem chłodno.
1: Wszystko w temacie pogody mamy dla Was zebrane w najnowszej prognozie. Zostańcie, żeby poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
6: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
12: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Czwartkowy dzień minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej w Szczecinie, gdzie burze z piorunami i tylko 20 kresek na plusie. W Trójmieście, Łodzi i Zielonej Górze przelotne opady i tam około 21 stopni. W centrum i na południu, jak w Krakowie czy Rzeszowie, ma być najcieplej. Tam dzisiaj nawet do 24 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać się trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na wysokim poziomie.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: właśnie tak miało być. Na zawsze, już, jak w tej piosence. A tu byliście w zeszłym tygodniu na wakacjach, a tu Ola Mirosław niespodziewanie pyk zakończyła karierę.
1: Nasza Ola Mirosław, ta dziewczyna, która wspina się turbo szybko po ściankach spinaczkowych, mistrzyni świata, Europy, mistrzyni olimpijska, w ubiegłym tygodniu powiedziała, że to koniec.
0: Zaskoczyła wszystkich ze mną na czele.
1: No,
0: w ogóle gdzieś mi,
1: a ja zaraz za
0: gdzieś
1: tobą.
0: Mi to uciekło. No, od tego nas macie, żebyście ogarnęli wszystkie ważne informacje, ale Ola zakończyła karierę dokładnie tak samo, jak wchodziła. Szybko. Niespodziewanie szybko. Bardzo dziękujemy za wszystkie wzruszenia.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
18: I po reklamie.
19: Tu Ola i Jarek.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Cześć, tu Oskar Sims.
22: Hello, this is September.
23: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.
27: Studio RMF Max już 14 na zegarach. To czas na najnowszy flash. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by przyjrzały się, czy wokół prezydenta nie doszło do lobbingu. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
28: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
29: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
27: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem szefowa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci.
30: Słuchacie RMF Max.
27: Stołeczni drogowcy biorą się za powakacyjne porządki. Obejmą one m.in. mycie około 5000 metalowych i betonowych koszy.
31: Aby w pełni osiągnąć estetyczny efekt, myty jest także chodnik pod śmietnikiem i wokół kosza. W ramach miejskiej akcji Stop Bezgrołom Zarząd Oczyszczenia Miasta czyści również kosze z pseudograffiti. Co roku swój dawny, czysty wygląd odzyskuje około 1000 śmietników. W tym roku z Bezgrołów wyczyściliśmy już około 650 koszy.
27: Tyle Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczenia Miasta. Na lotnisku w katowickim Muchowcu testowano w pełni elektryczny samolot szkoleniowy kupiony dla uczniów katowickiego Technikum Lotniczego ZDZ. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
32: W samolocie pomieszczą się dwie osoby. Pewnikiem jest, że zakup samolotu daje gwarancję podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów z takich kierunków jak technik informatyk, technik robotyk oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.
27: Tyle Amadeusz Biurkowski. Niebo nad Olsztynem znowu zrobi się kolorowe. Już w sobotę kolejna edycja Fiesty Balonowej. Szykuje się wyjątkowe widowisko, a w programie nie zabraknie atrakcji. Co tym razem przygotowali organizatorzy?
0: Liczymy przede wszystkim na to, że pogoda nam dopisze i wykonamy jeden lot zawodniczy, natomiast później taki jest plan, że balony przyjadą z powrotem pod zamek i zrobimy nocną galę balonową dla publiczności. W tym roku zapowiedziało się 10 pilotów i miejmy nadzieję, że to wszystko wypali.
27: To był Tomasz Filus, wicemistrz świata i mistrz Polski w zawodach balonowych. A na koniec flesza o 14:00, czas na sport. Jagiellonia Białystok ogłosiła nowy transfer. Którą pozycję wzmocniła?
1: Jagiellonia Białystok wzmocniła swoją lewą obronę. Nowym piłkarzem żółto-czerwonych został, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Cześć Jagiellonio, czas się przedstawić, bo jestem twoim nowym lewym obrońcą. Bartłomiej Wdowik.
1: Wdowik został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Dodajmy, że niewykluczone są kolejne wzmocnienia. Okno transferowe w Polsce trwa do przyszłej środy.
27: A o wszystkim informował reporter RMF Max Robert Bonikowski.
30: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i przejaśnień, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie dziś w Szczecinie, około 20 kresek na plusie. W centrum i na północy termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej, jak mówiliśmy, w Rzeszowie i Krakowie, tam nawet do 24 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie przez cały dzień ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Te pyszne ciasteczka dzisiaj to do pracy przyniosła Izabela albo Szymon.
4: I ważna wiadomość dla Rozalii, jutro ty.
3: Imieninowe pozdrowienia dla wszystkich.
4: Asia, Irek i wy.
3: Razem jesteśmy RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit.

0: Najbardziej zaskakująca historia, jaką usłyszycie tego popołudnia, jest właśnie teraz w RMF Max.
1: 20 lat temu pewien Majamczyk, czyli mieszkaniec Miami, wyjechał na Jamajkę i nagrał piosenkę.
0: A potem świat na jej punkcie oszalał i z tej okazji gramy ją w RMF Max. Nazywa się Sean Kingston. Jayo!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielki hit tych wakacji, męskie granie w RMF Max i ostatnie dwa dni na zdobycie naprawdę dużych pieniędzy.
2: 15 tysięcy złotych do zdobycia tutaj w RMF Max. Kto chce je zdobyć, wchodzi na nasze www.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Cześć, z tej strony.

0: Ana, Meus, Irek, Jakubek i popołudnie pełne hitów, bo razem jesteśmy RMF Max.
1: A jak już się tak zrobiło amerykańsko, to piękna historia zza oceanu.
0: Oh yeah.
1: Mężczyzna trafił piorun.
0: Szlak go trafił, a na piorun.
1: Dosłownie.
0: Pierdychnęło go na podjeździe, normalnie puf.
1: Ale... Na szczęście wstał i doszedł do domu i nic mu się nie stało.
0: Brawo. Na szczęście to było w Ameryce, a nie w Polsce, bo w Polsce to już by mu Tauron za ten prąd kazał zapłacić, co go strzelił.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: za moment pogoda w RMF Max.
1: Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i przejaśnień, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie dziś w Szczecinie, około 20 kresek na plusie. W centrum i na północy termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej, jak mówiliśmy, w Rzeszowie i Krakowie, tam nawet do 24 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie przez cały dzień ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie.

0: podobno dzisiaj w pracy jest jakoś tak trudnie.
1: Czy rozumiemy, jak macie trochę pod górkę?
0: Są z górkę, bo jutro ma być z górki, bo jutro jest piątek.
1: Piątek!
0: Tak, Asia Meus już smaruje wrotki. Jak Jakubek, ja dzisiaj przyszedłem z nasmarowanymi. Do jutra po 12:00.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Wybiła 15, przed nami kolejna porcja najświeższych informacji w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy placówek oświatowych podkreślają, że raczej nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
5: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
4: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 15 w Poznaniu.
2: To jest RMF Max.
4: Do 5 lat więzienia grozi rodzicom, których dzieci w wieku 2 i 3 lat bez ubrania i opieki biegały przy drodze w Zawierciu w Śląskiem. Ich sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura.
6: Rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mają policyjny dozór, a maluchy są pod opieką babci. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nagie, małe dzieci biegające przy drodze krajowej numer 78 zauważyli przechodnie. Okryli je i wezwali służby. Okazało się, że 2-latka i 3-latek wyszli z mieszkania znajdującego się na parterze przez okno. W środku byli pijani rodzice z trzecim dzieckiem, rocznym chłopcem.
4: Informowała Anna Kropaczek. W warszawskim ZDM-ie przy ulicy Chmielnej stoi nowe urządzenie. To wirtualny asystent. Zebra wyposażona została w informację o tym, co można załatwić w ZDM-ie.
7: Z Zebrą można pogadać po polsku, po angielsku i po ukraińsku. No i tak naprawdę, jeżeli ktoś się strasznie nudzi, może ją poprosić chociażby o to, żeby opowiedziała dowcip. Ale te dowcipy są takie raczej sucharowate.
8: Dlaczego drogowcy zawsze pracują w parach? Jeden kopie, a drugi pilnuje, żeby nikt nie przeszkadzał.
7: No jak widać, jeszcze jeśli chodzi o bycie duszą towarzystwa, troszkę musi się nauczyć.
4: Tyle Jakub Dybalski z ZDM-u. Przed uczniami kolejny rok nauki. Będzie to szczególnie trudny okres dla osób przygotowujących się do matury. Na WSB NLU w Nowym Sączu trwa już rekrutacja na bezpłatne kursy maturalne.
9: To jest 30 godzin dydaktycznych prowadzonych przez naszych wykładowców. Oczywiście nagrania są też archiwizowane, czyli jakby ktoś nie dał rady uczestniczyć zgodnie z harmonogramem, jak najbardziej może wrócić i odsłuchać sobie tę tematykę.
4: O szczegółach mówił Amadeusz Rejtanowicz z Biura Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Startuje nowa edycja hokejowej Ligi Mistrzów. Już dzisiaj GKS Tychy podejmie czeskie Pardubice. A jakie oczekiwania hokeiści GKS-u Tychy mają przed nowym sezonem ligowym?
10: Myślę, że drużyny inne też bardzo mocno się wzmacniały i też myślę, że chcą wygrywać, ale my idziemy swoją drogą cały czas. Dużo nie gadamy.
4: Mówił Jarosław Rzeszutko, dyrektor sportowy GKS-u Tychy.

0: Krzysiek Chwaliński. Zapraszam na flash sportowy. Na początek siatkówka. Polki w Stambule rozpoczęły właśnie mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Europy. Przeciwniczkami Holenderki. Kilka zawodniczek tej reprezentacji jest lub była związana z polskimi klubami. To rywalki, ale jednocześnie koleżanki klubowe biało-czerwonych.
1: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL-u widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
0: To Klaudia Łydeł, Libia do naszej kadry w półfinale. Mamy nadzieję, że na biało-czerwone czeka już mocna Italia. O 17 w Nowym Jorku kolejny mecz Igi Świątek na US Open. Polka zmierzy się z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. A dziś także zaległy mecz Ekstraklasy i hit kolejki. Lech zagra przeciwko Jagiellonii. Mecz o 20:30.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
3: Wszędzie dzisiaj do końca dnia sporo chmur i przejaśnień, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza w Trójmieście, Łodzi czy Krakowie, a w Szczecinie możliwe burze z piorunami. Najchłodniej właśnie w Szczecinie, tam około 20 kresek na plusie, w centrum i na północy od 21 do 22 stopni. Najcieplejsze południe, Rzeszów i Kraków, tam 24 kreski. Wiatr powieje dzisiaj z zachodu, chwilami może być trochę mocniejszy, ciśnienie w całym kraju wysokie.
2: Hity na maksa.
4: 3:45 i dobrą wiadomość mam, jakby już was wrzesień zmęczył.
5: Daj.
4: 294 dni do wakacji zostały.
5: Co?
4: No
5: to
4: co?
5: Jest dobre? To mi się nie podoba, jest za dużo.
4: To jest dużo mniej niż rok. Znaczy nie dużo, ale trochę mniej niż rok.
5: Mamy inne definicje dobrych informacji, ale poszukamy tych naprawdę dobrych, obiecuję wam to. Siwek i Borycka, jesteśmy.

0: Postukaliśmy w pianinko, to była Taylor Swift w RMF Max 11 po trzeciej, ale teraz pora jeszcze zapytać was o to, za co lubicie swoją pracę, bo tak nam się spodobała wczoraj ta zabawa zawodówka, że dzisiaj robimy to jeszcze raz.
1: Na przykład za stukanie w pianinko mógłby napisać pianista, ale wolelibyśmy, żeby to były wiadomości, które będą nieco bardziej enigmatyczne, bo za wszelką cenę musicie w tej wiadomości uniknąć zasugerowania nam jakoś bardzo wprost, co to za praca, bo to będzie nasze dopiero zadanie w zabawie zawodówka, żeby to ustalić.
0: Tak jest, będziemy mieli 45 sekund, żeby zgadnąć wraz ze słuchaczami RMF Max, czym się w życiu zajmujecie, ale żeby w tej zabawie się znaleźć, to teraz trzeba napisać na Messengerze RMF Max, za co lubisz swoją pracę?
1: Max. 90 sekund będziemy później mieli, żeby przeprowadzić.
0: 90 w końcu?
1: 90 mamy sekund, tak.
0: A to dobrze, to może zgadniemy. Myślałam, że mniej.
1: Nie, 90 mamy.
0: No dobra, no to git.
1: Moją decyzją.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.

0: Armin van Buuren i Sasha, to jest taka rozgrzewka przed tym, co się będzie działo dzisiaj w RMF Max, numer Everlasting.
1: Co się będzie działo?
0: Za nami. No znowu zatrzęsiemy palmami. Patrz, nawet się zrymowało. Casa de Palma, ta zabawa powraca dzisiaj. 15 tysięcy złotych nawet można wygrać, przypominam.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Wow. Ale teraz może jedziecie sobie w korku i akurat pasażer nie ma nic do roboty, telefon jest w ręku. I ja tylko powiem tak, bo tu nie tylko 15 tysięcy złotych, ale inne też fajne nagrody. Są też maszynki do popcornu, są też maszynki do lodów, są głośniki JBL, jest 500 złotych na przykład, więc...
0: To jest generalnie zabawa, słuchajcie, i to o to w tym tak naprawdę chodzi. Macie szansę powalczyć, poczuć tę adrenalinę i zobaczyć, jak to jest w finale zabawy Casa de Palma w RMF Max.
1: Bo ja nie dokończyłem zdania, tak? Co ten pasażer ma zrobić, jak ma telefon już w ręku, bo on tam siedzi i czeka. Więc ja mówię, hasło Max SMS-em ślecie pod numer 7327 za 369 zł i w ten sposób zapewniacie sobie tą zabawę.
0: 570 razy mnożymy teraz zgłoszenie w rundzie bonusowej. To są już ostatnie chwile, ostatnie momenty, więc można se zaszaleć, a co?

0: to Vi Romeo gra w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Mamy sobie teraz z Iwoną, zagramy w zabawę, która nazywa się Zawodówka. Cześć Iwona.
2: Hejka, bardzo miło was słyszeć.
0: Ciebie również. Napisałaś nam, że lubisz swoją pracę za to, że możesz bezkarnie być wścibska. To się zgadza?
2: Dokładnie tak.
3: Bardzo dużo żartów stworzyło się w naszych głowach, ale pominijmy je wszystkie, bo wiele z nich się nie nadawało na antenę i przejdźmy w takim razie wprost do zabawy. Iwona, będziemy mieli 90 sekund. Ty nam odpowiadaj proszę na nasze pytania w taki sposób, żeby szczerze nam odpowiedzieć, nie wprowadzić nas w błąd, ale też nam zadania nie ułatwiać. A my w 90 sekund z pomocą innych słuchaczy będziemy musieli ustalić, jaki zawód wykonujesz, okej? Okay?
2: Jasne.
3: No to was, kochani, prosimy, żebyście nam pomagali. Włączcie swój Messenger. Ja też odpalam nasz Messenger.
0: Ja już mam tutaj na widoku, także git. Będziemy widzieć wasze pytania do Iwony też jakby co. No to możemy chyba startować z tym zegarem.
3: 3, 2, 1, zaczynamy.
0: Iwona, czy pracujesz w korporacji?
2: Można tak powiedzieć.
0: Okej, okay. A pracujesz bardziej z klientami, czy z ludźmi w robocie swojej?
2: Oba.
0: Oba, okej. Okay.
3: Czy jesteś szefową jakiegoś działu?
2: Dzięki Bogu nie.
0: Rozumiem.
3: Ale masz szefową, jesteś w zespole jakimś?
2: Mam szefową, bardzo fajną szefową.
0: Okej, okay, pojawiła się propozycja na Messengerze od jednego ze słuchaczy, że być może jesteś księgową.
2: No i niestety zgadliście.
3: No nie! Tak szybko!
0: Wow.
3: No ale jednak obowiązkowo muszę tutaj teraz wyrazić jakby... Czekaj, nie to.
0: Co chciałeś wyrazić? A, radość!
3: Radość chciałam wyrazić, tylko mi się zły dźwięk uruchomił.
0: Wszystko gra. Słuchaj, Iwona, no ja strzelałam bardziej w jakieś HR-y, czyli taki dział kadr, ale proszę, ta księgowa też ładnie. No i faktycznie, no możesz być wścibska zupełnie bezkarnie.
2: Nawet muszę momentami, przyznam szczerze. Ale spodziewałam się, że troszkę dłużej wam to zajmie.
0: O, widzisz.
2: Słuchać inne chyba też, że tak powiem, z branży w takim razie.
3: A może, zaraz dopytamy w takim razie.
0: I do was oczywiście lecą gadżety od RMF Max, a do zawodówki jeszcze będziemy wracać.

0: Przeczytałem dzisiaj, że gdzie w najbliższych dniach w Polsce ma deszcz padać prawie do góry, a na pewno w bok. Takie wichury i deszcz zbliżają się do kraju.
1: No i mnie nastraszył, a ja dzisiaj rowerem przyjechałam. Co teraz? Sprawdzimy co lokalnie, co w szczegółach w pogodzie, więc bądźcie blisko RMF Max.
0: Trzeba było wcześniej RMF Max włączyć.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czyta lektor AI.

0: obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Orlo Oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Wszędzie dzisiaj do końca dnia sporo chmur i przejaśnień, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza w Trójmieście, Łodzi czy Krakowie, a w Szczecinie możliwe burze z piorunami. Najchłodniej właśnie w Szczecinie, tam około 20 kresek na plusie, w centrum i na północy od 21 do 22 stopni. Najcieplejsze południe, Rzeszów i Kraków, tam 24 kreski. Wiatr powieje dzisiaj z zachodu, chwilami może być trochę mocniejszy, ciśnienie w całym kraju wysokie.

0: No my też nie możemy się już doczekać weekendu. David Guetta i One Republic za nami, ale tu jeszcze dużo roboty. Przed igą świątek na pewno, bo w US Open dzisiaj zagra dokładnie za godzinę o 17:00 kolejny mecz w drugiej rundzie.
1: Jej rywalką teraz Nadia Podorowska, więc jak nie macie jeszcze pomysłu na to, co robić dziś po południu, a szukacie jakichś sportowych emocji, proszę bardzo, świątek Podorowska dziś o 17:00. A my będziemy dawali znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co zapraszamy na Flash i prognozę pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Pięknie to wleciało, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: A tamta
12: to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: I po reklamie.

0: Cheaty na maksa.
1: Na zegarek 16. Sprawdźmy więc, co słychać w kraju. Monika Hrycko za mikrofonem. Zapraszam na flesz o pełnej. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy chcą pytać prezydenta, dlaczego nie przyjął ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim.
2: Prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Zespół bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji.
1: Informował Krzysztof Berenda.
0: Słuchacie RMF Max.
1: We fleszu o 16 wracamy do tematu tragicznego wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Badania toksykologiczne wykazały w krwi kierowcy ciężarówki obecność narkotyków. O szczegółach Marcin Buczek.
3: Według naszych informacji badanie toksykologiczne wykazało we krwi kierowcy syntetyczny narkotyk. Chodzi o klefedron. Co najważniejsze jednak, w opinii biegłych stężenie substancji daje podstawę twierdzić, że w chwili wypadku kierowca ciężarówki był pod wpływem środków odurzających. A to oznacza zaostrzenie odpowiedzialności tego mężczyzny. Na razie usłyszał on zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy i decyzja ma zapaść jeszcze dziś.
1: Przypomnijmy, w wypadku koło Mykanowa zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ranne po tym, jak ciężarówka wjechała w ekipę remontującą jezdnię. Wystartowała akcja Wkręć się w Sopot. Przez cały wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. Jak dołączyć?
4: Pobieramy aplikację Activi i dołączamy do akcji Wkręć się w Sopot. Przed każdym przejazdem należy uruchomić aplikację, która zmierzy nasz przejazd.
1: Tyle nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. 12 września w Warszawie pobiegniecie w słusznej sprawie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wkrótce 10. PKO Bieg Charytatywny.
5: Nie trzeba być super wytrawnym biegaczem. Można dostartować pierwszy raz. Można to okrążenie przejść, przetruchtać. Można się przebrać, można się tym sportem bawić.
1: Tyle ambasadorka biegu, była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce Joanna Jóźwik. Areną zmagań będzie stadion lekkoatletyczny ośrodka Nowa Skra przy ulicy Wawelskiej. Pogoń Szczecin rozpoczyna dziś swoją przygodę z Pucharem Polski. W pierwszej rundzie Portowcy zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Na boisku, ani też na ławce rezerwowych nie zobaczymy dziś jednak ważnego piłkarza drużyny.
6: To dlatego, że wczoraj z Pogonią rozstał się Fredrik Ulvestad. Norweski pomocnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do duńskiego Odense, a dołączy tam do zespołu prowadzonego przez byłego trenera Portowców Tomasa Tomasberga.
1: O czym informował Dawid Siwek.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W całym kraju czwartkowe popołudnie przyniesie sporo chmur i przejaśnień. Miejscami pojawią się przelotne opady, szczególnie na Pomorzu i w Łodzi. Najchłodniej będzie dzisiaj w Szczecinie, tam około 20 kresek na plusie. W centrum i na północy termometry pokażą 21-22 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie, nawet 24 kreski powyżej zera. W Szczecinie możliwe burze, wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Noc zapowiada się pochmurna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: I już po 16, no to moi drodzy, pytanie. Co wam się dzisiaj udało, żebyśmy mogli zrobić gromkie i radośne Wii na antenie RMF Max i pochwalić was za to, co dzisiaj poszło okej.
8: Okej.
0: RMF Max.
8: My zaczęliśmy nową godzinę w RMF Max.
7: Wii!
8: Numerem od Sombra, My Body Isn't Ready, jeden z waszych ulubionych, dajecie nam znać. Jest 16:05, proszę bardzo, dajcie głośniej.
7: Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: Dubdog i How Does It Feel w RMF Max, 14 po czwartej. I to jest dobry moment, żeby podsumować już trochę ten dzień i zobaczyć, co wam się dzisiaj udało. Tak, żebyśmy mogli zrobić wii.
1: Boryna, to się przyznaj, co się tobie udało.
0: Mi się dzisiaj udało nie kupić batonika.
2: Wii!
1: To było takie z zawahaniem wii, bo tak nawet po twojej
0: trochę
1: stronie.
0: Się cieszę, ja widzę, ale że się cieszę, ale trochę
1: że ciągle jeszcze jest ryzyko, że jednak go kupisz, ale...
0: jeszcze mamy godzinę tutaj, także takie... dwie godziny.
1: Wii w zawiasach.
0: To prawda.
3: Udało mi się dzisiaj nie powiedzieć kilku słów za dużo do szefowej, która wróciła z urlopu.
1: Gratulujemy w takim razie bardzo serdecznie. Szefowej nie gratulujemy. No bo jak to tak naszą Łasię denerwować? Nie, nie, nie. Proszę się uspokoić.
4: Udało mi się zrobić wii.
0: Przepiękne wii. Jak mówiła Sylwia Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo...
1: Tak mówiła, nawet śpiewała. Kuban i Zalia zaśpiewają co innego. To będzie piosenka Kyoto, jest 15 po 16.
0: A wy możecie dawać znać, co wam się dzisiaj udało na Messengerze RMF Max.

0: No dobrze się do tego jeździ. Ella Jokes i Lawinia za nami z numerem Reasons w RMF Max.
1: Rozkład jazdy? Jazda do Ellaya Jokesa. Ten rozkład się zmienia często, dlatego to różnie akurat bywa. Drodzy Państwo, ważne informacje. Piekło zamarzło, świnie latają, świat staje na głowie, tańczy breakdance.
0: Wow.
1: A policja współpracuje z Janosikiem.
0: No a to wszystko po to, żeby kierowcy po prostu zwalniali w okolicy szkół. Będzie takie powiadomienie w apce, że szkoła jest blisko, no i trzeba po prostu zwolnić.
1: I doprecyzowujemy, chodzi o zwolnienie prędkości samochodu, a nie dziecka z pierwszej lekcji.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: RMF Max, lato cały czas trwa u nas, cały czas palmy z kokosami, w tych kokosach nagrody, to jest zabawa Casa de Palma.
2: Najwyższa pora wykręcić numer po raz kolejny, jeżeli coś ci gdzieś wibruje, nawet jeżeli tylko cię swędzi,
1: to teraz,
2: upewnij
1: teraz
2: się,
1: trzeba.
2: Czy aby na pewno to nie jest telefon, który dzwoni, bo to może być telefon, który cię doprowadzi potencjalnie nawet do 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, RMF Max, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Natalia,
2: to nie jest żart, bo usłyszałem zawahanie w twoim głosie. My naprawdę dzwonimy w zabawie Casa de Palma i za chwilę przed tobą szansa na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych.
3: Super.
1: Natalia, taka już bojowa, widzę, nastawiona. Czy ty teraz jesteś w pracy, czy już po pracy? Zrelaksowana, czy mniej?
3: Ja jestem na zwolnieniu ciążowym, także ja się relaksuję cały czas.
1: Okej, to teraz postaramy się to zrobić tak, żebyś sobie za bardzo ciśnienia nie podniosła, żeby wszystko było w normie i żebyś była spokojna, słuchaj, Natalia, bo tutaj tylko dobre rzeczy się mogą zadziać.
2: Mhm. Który miesiąc?
3: Początek 8.
1: To już tak blisko.
2: To lada moment. Blisko, tak.
1: No dobrze, to fajnie, że możemy się dorzucić jeszcze przed narodzinami dla twojego potomka z czymś fajnym. To może być 15 tysięcy złotych, ale to mogą być też inne nagrody. Instax, maszyna do lodów, JBL bary pod telewizor. No ale teraz tak naprawdę, co trafi w twoje ręce, tudzież w ręce twojego potomka, to zdecydujesz ty, bo jedną z 26 palm trzeba teraz wybrać. No i zobaczymy, co tam wypadnie.
3: No to celujemy w 11.
1: 11.
3: Mhm, tak.
2: Dobrze, Natalia. Ja jestem chyba bardziej zdenerwowany niż ty, bo ty masz dość spokojny głos. Ale jeżeli jesteś pewna, to my zmierzamy do palmy numer 11. Tylko mi potwierdź, że jesteś pewna.
3: Jestem pewna jak najbardziej.
2: Dobrze, to trzęsiemy. Dobra, to sprawdźmy, co jest w kokosie z palmy numer 11.
1: Ja nie będę tego przedłużać, bo Natalia, jakby o twoje zdrowie dbamy i myślę, że trochę przyjemności też zapewnimy, bo maszyna do lodów jest nagrodą, którą masz.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Myślę, że sporo przyjemności jeszcze w trakcie ciąży, ale też już po narodzinach ta maszyna może sprawić.
3: Pewnie, że tak.
2: Ale poczekaj, bo tutaj detektyw Siwek słyszał w tle chyba, że to nie jest pierwszy potomek,
1: tak,
2: czyli, prawda?
1: Tak, też coś słyszałam, no.
3: No drugi.
2: A ten pierwszy lubi lody?
3: Bardzo.
2: Czy jeszcze nie może? A bardzo lubi. No i elegancko i bardzo się cieszę, że los cię w takim razie skojarzył z maszyną do lodów. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce sobie załatwić maszynę do lodów albo szansę na 15 tysięcy złotych, cały czas w zabawie Casa de Palma można brać udział. 7327, tam wysyłacie SMS o treści MAX za 3,69 i bierzecie udział w grze tak jak Natalia. Natalia, warto?
3: Oczywiście.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kaigo gra, jakby do wakacji zostało mniej niż 294 dni. Tutaj RMF Max, kanał nadawczy, a Polki teraz, nasze siatkarki, grają z Holenderkami. Póki co 1-1, to jest gra o półfinał Mistrzostw Europy.
1: O, to bardzo mocno trzymamy kciuki, zapominając o tym, że do wakacji zostały...
2: Max!
1: 3 dni wstecz.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: W całym kraju czwartkowe popołudnie przyniesie sporo chmur i przejaśnień. Miejscami pojawią się przelotne opady, szczególnie na Pomorzu i w Łodzi. Najchłodniej będzie dzisiaj w Szczecinie, tam około 20 kresek na plusie. W centrum i na północy termometry pokażą 21-22 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie, nawet 24 kreski powyżej zera. W Szczecinie możliwe burze, wiatr umiarkowany.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Król Calvin wstąpił na polską ziemię tego lata i było wspaniale. Calvin Harris nie tylko na koncertach w Polsce, ale i oczywiście regularnie w RMF Max ze swoimi hitami. Przed chwilą How Deep Is Your Love? A internet zachwycił się konwersacją dwóch panów z Ameryki, aha, którzy przez 18 lat jedyne wiadomości, jakie do siebie wysyłali, to były wiadomości z informacjami o śmierciach celebrytów.
1: Aha, czyli tego już nie ma, tego już nie ma.
0: Tak.
1: Znaczy ja to rozumiem z jednej strony, bo są po prostu rzeczy, z którymi, wiesz, no, są wyjątkowi ludzie na świecie, którzy zrozumieją cię na pewnym poziomie, tak? I ja mam na przykład taką koleżankę, z którą wymieniam się tylko memami na temat bajek Disneya, które oglądałyśmy w dzieciństwie.
0: Ja mam kolegę, od którego dostaję tylko rolki piłkarskie albo rolki biegowe. I zastanawialiśmy się właśnie, czy macie takie tematy, o których rozmawiacie tylko z jedną osobą. Dajcie znać. Messenger RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Teraz w

0: To jest RMF Max, na zegarach 17, pora na flash i pogody. Za mikrofonem Monika Chrycko. Dzień dobry, zapraszam. Rząd planuje kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Jedna z nich to możliwość zrobienia badań technicznych samochodu nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
1: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Początek września to dobry czas na rozpoczęcie przygotowań do sezonu grzewczego, zalecają strażacy. Wskazany jest przegląd instalacji, czyszczenie i odpowietrzenie grzejników. Konieczna jest też wizyta kominiarza lub gazownika.
3: Co roku powtarzamy, przed sezonem grzewczym przede wszystkim przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe trzeba czyścić, trzeba wpuszczać kominiarza do domu. Jeżeli kominiarz napisze jakieś uwagi, trzeba te instalacje naprawić.
0: Radził Adam Hałasa ze Straży Pożarnej w Sopocie. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zachęca do udziału we wrześniowych e-konsultacjach. Z tej formy komunikacji z urzędnikami korzystają zarówno osoby szukające etatu, jak i lokalni przedsiębiorcy.
4: Oprócz takich tradycyjnych metod, jakie oferujemy od lat, czyli możliwości kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego, na naszych zajęciach grupowych, indywidualnych, uruchomiliśmy już któryś rok z rzędu działa nasza stała oferta e-doradca na łączach, czyli można się z nami połączyć zdalnie i w taki sposób spotkać się z naszymi fachowcami, specjalistami.
0: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy. Od jutra do 27 września potrwa 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. W planie jest 13 propozycji spektaklów teatralnych i 9 koncertów.
5: Rozpoczynamy koncertem inauguracyjnym Sławka Uniatowskiego, Ani Karwan i Marcina Wyrostka wraz z Symfonią Karpatią pod batutą Wojciecha Zwierniaka. Usłyszymy dużo pięknej muzyki, między innymi Wodeckiego, Niezawodnego.
0: O szczegółach mówiła Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. W Kielcach trwają natomiast przygotowania do tanecznych mistrzostw świata IDO. Impreza odbędzie się jesienią w hali Legionów. Najlepsi zawodnicy z całego świata będą walczyć o medale i tytuły.
6: Oni wykonują ogromnie ciężką pracę, żeby móc wystąpić w Mistrzostwach Świata, bo nie każdy może. Trzeba się zaklasyfikować podczas krajowych mistrzostw. Więc przyjeżdża do nas wyselekcjonowana drużyna najlepszych tancerzy danego kraju. No, finały naszych Mistrzostw Świata, myślę, że będzie się działo bardzo dużo.
0: Mówiła Anna Biały, wiceprezeska Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Popołudnie zapowiada się dość zmienne, jeśli chodzi o pogodę. Nad Polską wciąż sporo chmur, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia i chwile ze słońcem. W części kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, mogą się pojawiać gdzieniegdzie burze. Podczas burz warto uważać na silniejsze podmuchy wiatru. Temperatura pozostanie całkiem przyjemna. Na większości obszaru kraju 20-23 stopnie, natomiast na południowym wschodzie zrobi się wyraźnie cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Ach, lato. Lato, piękne lato tego roku mamy, prawda?
4: Jakie ty tak romantycznie widzę tutaj, lato. Nostalgicznie.
3: Nie, bo ja chciałbym przypominać ludziom, że lato trwa. Pamiętajmy tak, o tym, ono trwa.
4: Do 23 września oficjalnie. A my jeszcze mamy Erste Letnie Brzmienia. Ostatni przystanek w Poznaniu i ostatnie dwa bilety do zgarnięcia już za chwilę w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!
3: Eo!

0: Sexy Bull w RMF Max i to mi przypomniało, że dzisiaj jeszcze na zakupy trzeba iść.
1: W sensie ten ból, tak?
0: Nie, że cebula, ale 9 minut po 17 w RMF Max, ale jeszcze jest robota. Jeszcze jest robota, która wam da przepiękne zakończenie, a być może jeszcze po prostu fragment lata. Ersteletnie brzmienia, ostatni przystanek trasy w Poznaniu już w ten weekend, piątek, sobota, czyli jutro. Jutro i w sobotę w Poznaniu można być i można zobaczyć między innymi Vito Bambino, Mroza, będzie też Brodka, no mnóstwo gwiazd.
1: Dużo informacji tu się pojawiło, ja chciałbym uporządkować.
0: Tak.
1: Ersteletnie brzmienia, gdzie?
0: W Poznaniu.
1: W Poznaniu. I żeby się tam dostać, trzeba tylko do nas wysłać wiadomość na Messengerze.
0: Tego jeszcze nie było.
1: Tego nie mówiliśmy jeszcze, dlatego to mówię.
0: No.
1: I w tej wiadomości umieścić wiarygodny dowód na istnienie lata. No bo właśnie ludzie cały czas gdzieś tam jeszcze narzekają, że tego lata już jakby nie ma, że już się skończyło, a my uważamy, że ono jest, tylko potrzebujemy na to dowodów. Wy nam ten dowód przedstawcie, a najciekawsze odpowiedzi jej autor dostaną szansę zawalczenia wejściówki na Erste Letnie Brzmienia.
0: Tak jest, więc czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Jakie macie dowody na istnienie lata? RMF Max.
1: I wtedy Boryna pójdzie na te zakupy. Wide 2115 tymczasem i to coś. Piszę do ciebie, śpisz.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure grają w RMF Max, a spływają już pierwsze recenzje tych nowych obiadów w szkołach.
1: A to jest akurat bardzo ciekawe.
0: Tak, bo pewnie wiecie, że się zmieniło trochę. Jest nowy system żywienia, teraz już tak zdrowo. No i faktycznie w niektórych szkołach na przykład zupa krem z dyni, jakiś gulasz, dużo gotowanych warzyw. No wygląda to wszystko po prostu jak jakiś, wiesz, no fine dining w restauracji.
1: Fajnie. Nie, mi się podoba, w jakim to idzie kierunku. Prawda, niedługo będzie można zabrać żonę na wykwintny obiad, przy okazji dziecko ze szkoły odebrać. RMF Max.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Opanowała internet. Tak otworzyli się podczas rozmowy bratnich dusz.
4: Nas już przez te 4 lata życie doświadczyło tak. Ja miałem bardzo głęboką depresję i było blisko, że tak powiem, końca.
5: Miałam wypadek samochodowy, całkowicie całym ciężarem upadła mi tutaj na rękę.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Gabi i Maćkiem. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Irena, jak usłyszała, że będzie grała w 5 sekund, to powiedziała: chodźcie tu wszyscy!
1: Irena, jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo, jestem.
1: O, jest Irena, dobrze. Czyli rozumiem, że masz grupę wsparcia przy sobie.
2: Mam grupę wsparcia.
1: Dobrze, a wszystko się rozgrywa oczywiście o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki na piątkowy i sobotni koncert w Poznaniu mamy dla ciebie. Trzeba je wywalczyć teraz w zabawie 5 sekund. Ale najpierw chcielibyśmy jeszcze zapytać o ten dowód na istnienie lata, który nam wysłałaś.
0: Tylko cenzuralnie, no prosimy.
2: Cenzuralnie jest tak, że robię formę na lato i inaczej się nie da niż dobrze spocić o poranku. Mm-hmm.
1: Tak, czyli no jak cieknie po pleckach, to znaczy, że jest jeszcze lato.
2: Tak.
1: No i przyjmujemy ten argument jak najbardziej.
0: Irena, no to skoro mamy ustalone, że lato jeszcze jest i można cały czas na nie robić formę, no to my zapraszamy cię do zabawy w 5 sekund, gdzie możesz wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia. Czy jesteś gotowa, czy znasz zasady zabawy w 5 sekund?
2: Jestem pewna, czy znam zasadę, ale nazwa już mówi chyba wszystko. No to strzelamy.
1: Dobra, to szybciutko ci wytłumaczę. Będą trzy pytania, jak na dwa pytania już odpowiesz poprawnie, to bilety są twoje. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Nic się nie stresuj. Najpierw mówisz, potem myślisz. Pamiętaj.
2: Dobra.
1: Pytanie numer 1. Wymień 3 rzeczy, które masz w łazience.
0: Czas, start.
2: Szczoteczka do zębów, szampon do włosów i szczotka do czesania moich kudłów po treningu.
1: Idealnie, Matko, się w czasie wyrobiła, co?
0: Czy ty masz stoper w głowie wbudowany, Irena? Przepraszam?
2: Nie, ale w zegarku, który pomaga mi w treningach, więc myślę, że jestem wyćwiczona.
1: Okej. Dobra, to ma sens. No to słuchaj, teraz jak odpowiesz na to pytanie, to już bilety są twoje. Uwaga. Wymień 3 rzeczy w paski.
0: Czas, start.
2: Moja koszulka, którą mam na sobie, zebra oraz zebra, którą idą przez pasy moje dziewczyny.
1: Ja bym zaliczyła, bo pasy też mają pasy, w sensie te na ulicy. Więc no, Irena, jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Poznania.
2: Ja nie wiem, Czarek, jedziemy na koncert, ja nie wiem, czy mój mąż jest świadomy.
1: Co ty go zaraz uświadomisz pewnie? Powodzenia, bawcie się dobrze.

0: No i to jest luźny vibe. O tej porze w sam raz, za 20 minut będzie 6, a my będziemy jeszcze sprawdzać, co w tej pogodzie się wydarzy, bo cały czas niby tak przyjemnie, trochę wakacyjnie, ale pochmurnie też może być. Michał już w innym świecie.
1: Prognoza pogody zaraz, zapraszamy.
2: Reklama.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Kaskara.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Popołudnie zapowiada się dość zmienne, jeśli chodzi o pogodę. Nad Polską wciąż sporo chmur, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia i chwile ze słońcem. W części kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie, szczególnie na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, mogą się pojawiać gdzieniegdzie burze. Podczas burz warto uważać na silniejsze podmuchy wiatru. Temperatura pozostanie całkiem przyjemna. Na większości obszaru kraju 20-23 stopnie, natomiast na południowym wschodzie zrobi się wyraźnie cieplej.

0: Teddy Swims i Mr. Know-It-All gra w RMF Max. I to jest piękne brzmienie naszego pożegnania dzisiejszego w kanale nadawczym. Za chwilę graba tutaj będzie, więc dużo bęgerów jeszcze przed nami.
1: Ale uderzyłeś w dramatyczne tony, ale spokojnie, wracamy oczywiście jutro o tej samej porze, a w międzyczasie w RMF Max same bęgery. Zostańcie koniecznie z grabą teraz.
0: Max! Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Czas na zestaw najświeższych informacji w RMF Max. Flesz o pełnej, za mikrofonem Monika Chrycko, zapraszam. Kraków chce do 2030 roku domknąć sieć tras rowerowych i poprawić bezpieczeństwo cyklistów. Zespół ekspertów przedstawił plan budowy nowych kładek, tuneli, przejazdów i brakujących odcinków dla dróg rowerowych. Jakie inwestycje są już zrealizowane?
2: To jest na przykład Las Bonarka. W obrębie tego lasu jest realizowana droga dla rowerów, która połączy ulicę Puszkarską z ulicą Kamińskiego, ulica Walerego Sławka. Tam też obecnie realizowana jest obustronna infrastruktura rowerowa. Ulica Jancarza, czyli odcinek, który łączy tutaj ulicę Wiślicką, rejon Srebrnych Orłów z inwestycjami, które powstawały, z infrastrukturą, która powstawała w ramach inwestycji związanej z budową linii szybkiego tramwaju.
1: Mówiła Małgorzata Jedynak, kierowniczka działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie. Wakacje się skończyły, ale koszalińska wąskotorówka we wrześniu z kursami nie kończy. Pociągi nadal będą jeździć do Rosnowa w każdą sobotę i niedzielę.
3: Start z Koszalina w południe, a po godzinie jesteście już na miejscu. W samym Rosnowie można złapać kiełbaskę przy ognisku, skoczyć na plażę, zabrać rower albo ruszyć na grzyby. I dobra wiadomość dla rowerzystów, przewóz jednośladów jest za darmo. Będą też oczywiście specjalne kursy z zabytkowym parowozem Zośką, więc klimat retro gwarantowany. Z rozkładem zapoznacie się na stronie internetowej kolejki.
1: Tyle Ewelina Piechorowska-Włodyczyńska.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Klasyka w klimacie retro. Już w najbliższą sobotę Narodowe Czytanie także w Warszawie. Kultowe Dziady Mickiewicza usłyszycie m.in. w stacji Muzeum. Początek o 11:00.
4: Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie.
5: Już 5 września Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza w stacji Muzeum.
1: Tego dnia bilety ulgowe przysługują każdemu, a osoby, które przyniosą ze sobą egzemplarz Dziadów Adama Mickiewicza, będą mogły wejść do muzeów przy Towarowej za symboliczną złotówkę. W Lądku Zdroju trwa festiwal górski. W programie szereg wydarzeń od wspinaczki i himalaizmu przez rowery po fotografie i bezpieczeństwo w górach. Dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski podkreśla, że chodzi o pokazanie różnych sposobów spędzania czasu w górach.
6: Góry mają zupełnie różne oblicza. Jedni się po nich wspinają, drudzy po nich wędrują, trzeci jeżdżą na rowerze. Każdy w górach znajduje trochę coś innego. Jedni znajdują ciszę, spokój, ukojenie i w ogóle brak innych osób, a inni wręcz przeciwnie, chcą uprawiać zbiorowe sporty, biegi, rowery.
1: Festiwal górski potrwa 4 dni, a część wydarzeń i filmów będzie można oglądać także w kinach w kilkudziesięciu miastach oraz w internecie. A skoro o filmie mowa, to w Warszawie trwają zdjęcia do filmu pod tytułem The Painted Bride. Jedną z jego gwiazd jest Isabella Rossellini.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wartości na termometrach dzisiaj całkiem przyjemne. Na większości obszaru kraju 20-23 stopnie. Natomiast na południowym wschodzie wyraźnie cieplej, nawet do 26. Nad morzem i na Suwalszczyźnie chłodniej, tam około 18-19 kresek. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami, zwłaszcza na północy, może powiać trochę mocniej. Popołudnie przyniesie nam pogodowy miks, trochę chmury, trochę słońca, lokalny deszcz i miejscami burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Ja wiem, że jesieniary to nie mogą się doczekać dyniowej kawki, ale to chyba przez cały rok taką serwują. Przemek Grabowski, witaj się po 18:00. Po szkole, może już dla większości po pracy, towarzyszę wam z hitami w RMF Max. Będę miał też bilety na ciekawe imprezy. Wyjściówki do strefy 57 też są do wzięcia.

Dla wszystkich mujeres, dla wszystkich pięknych pań z RMF Max, o tej porze Pitbull w RMF Max. Co można dzisiaj świętować do muzyki Pitbulla? No fakt, że tylko 119 dni do końca roku. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam to zostało zdecydowanie mniej. Chyba że już gdzieś widzieliście i słyszeliście. Teraz w RMF Max dziewczyna, którą ja sobie wyobrażam w jakiejś świątecznej piosence. No może kiedy przyjdzie ten czas, to też będzie śpiewać kolędy. Śpiewa dla was w RMF Max Zalia. Tylko kochaj mnie. Gdy

Ani Silva Pupa i jego On Tonight. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, a ja czekam na wasze SMS-y. Mój numer to 3001 albo Messenger RMF Max. Mam dla was wejściówki na imprezę do strefy 57. Przytkowice koło Krakowa. 12 września w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. Kto chce być tam razem z nami, bo ekipa RMF Max się wybiera. Kogo chcesz zabrać i dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Daj znać na 3001. Koszt jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max.

0: Psigo i Formany w RMF Max na ostatni dzień lata, ale to nie teraz, zanim lato oficjalnie się skończy, to jeszcze zaprosimy was na fajne imprezy, na przykład do Strefy 57 12 września. Halo, kto z nami o tej porze? Cześć!
1: Witam, cześć, Marek z tej strony.
0: Marek, 12, Kaśka Słuchacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i chciałbyś tam wysłać przyjaciółkę, bo napisałeś, chodzi ostatnio i gryzie, może w końcu sobie chłopa tam znajdzie?
1: Nie inaczej, wściekła jak osa.
0: To mogła być też ostatnio pełnia księżyca, wiesz. Okej. No ale wyjście z domu i takie koncerty to jest bardzo dobre miejsce, żeby znaleźć kogoś, no bo przynajmniej łączą te osoby zainteresowania muzyczne, prawda?
1: Tak, dokładnie, nie inaczej.
0: Słuchaj, Zalewski, to Tomek, Marian czy Krzysztof?
1: Krzysztof.
0: Oczywiście, że tak. Tak więc masz swój podwójny bilet, zabieraj koleżankę, przyjaciółkę, a może to ty zostaniesz jej jedynym przy okazji, ja nie wiem.
1: No raczej to pójdziemy razem, ale raczej nic więcej się nie szykuje.
0: Jak ma na imię gryząca?
1: Agnieszka.
0: Pozdrawiamy, bawcie się doskonale, cześć.
1: Dzięki, hej, cześć.
0: Jeszcze raz życzę wielu wrażeń. My też się teraz trochę pobawimy, posłuchamy fajnej nowości ze Stanów. Griffin i Bunt w RMF Max World Away. So let

0: U nas wciąż lato. Robin Schulz w RMF Max i jego Better Times, bo astronomiczne lato wcale jeszcze się nie skończyło, chociaż sweter rano czy wieczorem to może się przydać, albo jakaś bluza, ale to nie początek jeszcze oficjalnie jesieni. Co w pogodzie? Właśnie sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. Wróci też ekipa Temper City w numerze Self Aware. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, a my Cheer.
6: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Wartości na termometrach dzisiaj całkiem przyjemne. Na większości obszaru kraju 20-23 stopnie. Natomiast na południowym wschodzie wyraźnie cieplej, nawet do 26. Nad morzem i na Suwalszczyźnie chłodniej, tam około 18-19 kresek. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami, zwłaszcza na północy, może powiać trochę mocniej. Popołudnie przyniesie nam pogodowy miks, trochę chmury, trochę słońca, lokalny deszcz i miejscami burze.

0: Ja tutaj wyskakuję z butów, słuchając tego numeru. Człowiek od razu chce tańczyć. Axwell i Bon w numerze Whatever Turns You On. Być może to będzie nasza jedynka taneczna, taka jedynka na podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka dzisiaj od 20. Ja za chwilę Dub Dogs z Brazylii, niedawno też na miejscu pierwszym w numerze How Does It Feel? Max.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max, a teraz przyglądamy się plenerowym wydarzeniom, bo wrzesień to jest sezon na różne dni, miast i nie tylko. No to w ten najbliższy weekend startuje winobranie. To jest święto Zielonej Góry, które potrwa od jutra aż do następnej niedzieli. Także jeden wielki dziesięciodniowy festiwal w Zielonej Górze, wypełniony atrakcjami. Jeśli chodzi o atrakcje muzyczne, no to będą aż trzy sceny. Na głównej między innymi w tym roku pojawi się Margaret, Zakopower, Oskar Cyms, Grupson, Ewa Farna, a na mniejszej scenie na placu teatralnym między innymi duet Kuba i Kuba, Patrycja Kosiarkiewicz, Przebiśniegi, Farbendlere, Misia Furtak i wielu, wielu innych mniej bardziej znanych artystów. Oczywiście do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących, warsztaty dla dzieciaków, atrakcje rodzinne i wiele, wiele innych. Wstęp na wszystkie jest bezpłatny. Winobrania startuje jutro.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
13: I po reklamie.
14: Majka!
15: Wojtek!
16: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
17: Hi, this is Britney Spears.
18: Hi, this is David Guetta.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: W RMF Max, pora na plansze. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla was garść informacji. Posłuchajcie. Pilotażowy program wspierający zdrowie psychiczne mieszkańców regionu organizują Urząd Marszałkowski i Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Na początku miał być skierowany do kadry medycznej. Ostatecznie zdecydowano, że musi mieć szerszy zakres i ma poprawić samopoczucie pracowników.
23: Zapewnić ich jakby dalszy rozwój i funkcjonowanie na rynku pracy, żeby nie odchodzili na długoterminowe zwolnienia czy na jakieś renty itd. Także to temu służy.
22: Mówiła Ewa Jaskę, dyrektor Departamentu Ministerstwo Ochrony Zdrowia. Na gdyńskich ulicach zostanie rozbudowany system kamer Tristar. Do końca roku zniknąć mają tak zwane białe plamy.
14: Wszystkie dzielnice, poczynając od północy Gdyni, czyli skrzyżowanie ulicy Kwiatkowskiego z Podgórską, Unruga z Kwiatkowskiego, Unruga z Cechową, odcinek Leśny w kierunku obwodnicy Leszczynki, czyli ulica Morska Grabowo, centrum Gdyni.
22: Tłumaczył Michał Felon z Zarządu Dróg Miejskich.
15: To jest RMF Max.
22: Wakacje są już tylko wspomnieniem. Teraz pora na podsumowania. Za policją i pogotowiem ratunkowym ponad 2 miesiące intensywnych działań. Sprawdźmy, jak wyglądała sytuacja w zachodniopomorskim.
17: Na drogach naszego województwa policjanci odnotowali 167 wypadków drogowych, w których zginęło 17 osób, a 195 zostało rannych. Jeśli porównamy rok ubiegły, no to wypadków było w tym roku, 26, o 12 mniej, osób rannych o 14 mniej, a liczba ofiar śmiertelnych utrzymała się na tym samym poziomie.
22: Mówił podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. A wraz z końcem wakacji z rynku głównego w Krakowie zniknęło sporo turystów. Wyraźnie mniejszy ruch zauważają m.in. krakowskie kwiaciarki.
18: No zdecydowanie, już zaczął się wrzesień i widać, że turystów po prostu jest na rynku mniej.
19: No zmalało tych turystów. Są obcokrajowcy, ale tak jak mówię, są to są takie starsze osoby.
24: Pierwsze parę dni września co roku jest gorsze, ale to przez to, że dużo rodziny, wie pan, dzieciaki i tak dalej, i tak dalej. Potem przyjeżdżają w połowie września i myślę, że jest w porządku co roku.
25: W porównaniu do kiedy?
26: Do wakacji.
25: No to mniej, to oczywiście. Ale jak na wrzesień jest tyle, co powinno być.
22: Z krakowskimi kwieciarkami jednym z przewodników rozmawiał Maciek Sołtys. Pogoda jednak nadal sprzyja wypoczynkowi wyjazdom. Mimo, że już wrzesień, w Sopocie wciąż można spotkać wielu turystów.
27: Korzystamy z pogody. Dzisiaj ma być, to nie wiadomo jak będzie, także cieszymy się morzem. We wrześniu jest spokojniej. Nie ma upałów 40-stopniowych. No i po prostu lepiej się wypoczywa.
28: Na się spacer, tak, a potem na dworzec i do Gdyni, bo docelowo jesteśmy w Gdyni. Ja, jak dobrze pójdzie, to może i Hel.
22: Mówili wypoczywający nad morzem.
15: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
22: Noc zapowiada się pochmurna, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach niebo będzie dość mocno zachmurzone, miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północy kraju lokalnie możliwe także burze. Noc przyniesie też spore różnice temperatur. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz w Kotlinach Bieszczadzkich. Tam termometry pokażą tylko 10. W centrum temperatura spadnie do 14-15 kresek, natomiast na zachodzie trochę więcej, około 17 na plusie.
0: Cześć, witajcie po 19:00, grama w RMF Max. Wiecie, co robi DJ przed programem? Też czasami remontuje. Byłem dzisiaj w markecie budowlanym, jestem w szoku. Widziałem, sprzedają już łopaty do odśnieżania. No niedługo trzeba będzie liście zamiatać. Teraz też pozamiatamy Dub Dogs w RMF Max w numerze How Does It Feel?

Mayo pokazał nam jeszcze w wakacje. Tymczasem zastał nas wrzesień. Zauważyliście, że dni nam się kurczą. Na początku września w Polsce tracimy nawet około 3 minuty światła dziennie. Jestem w szoku. To wszystko zależy oczywiście od regionu. No to prawie 20 minut w ciągu tygodnia. Za tydzień będzie robiło się ciemniej. 20 minut szybciej. No to łapmy końcówkę dnia słuchając świetnych hitów. Teraz Bledka, za chwilę Hurzel, jego Moving to the Sun.

0: tańczyli także na weselu Travisa Kelce i Taylor Swift. Hurzel i jego Moving to the Sun. Ciekawe, kto tam grał i czy był DJ, czy orkiestra. Dotarłem do listy skróconej najważniejszych gości na weselu Taylor Swift. Jak myślicie, kto tam mógł się pojawić? Szczegóły za kilka minut, a za chwilę w głośniku Slim Shady, którego akurat nie było.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, 1 kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara... Na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba.
16: Tu Martyna.
17: This is Lady Gaga.
18: Z tej strony Cleo.
19: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Złoto od Mroza. Będzie jeszcze więcej tego muzycznego złota, bo Mrozu odwiedził RMF Max. Zapowiedział, że będzie muzyczny atak, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także wieczorowo teraz na naszym Instagramie. A ja wracam do listy, która wyciekła po weselu Taylor Swift i Travisa Kelce. Już wiadomo, kto tam się bawił, tańczył i odwiedzał wiejski stół. Wiadomo też, że jak już zebrali wszystkie koperty, to kupili sobie nową posiadłość. Pojawiły się zdjęcia wielkiego domu, wielka chałupa naprawdę w amerykańskim Ohio. Patrzę teraz na ten dom, podejrzewam, że odkurzanie to będzie tam zabierać przynajmniej 2 dni. Ale okej, kto pojawił się na weselu? Na liście wyjątkowych gości byli m.in. Brad Pitt, Paul McCartney, Ed Sheeran, no nie inaczej, także Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson, również Sabrina Carpenter. Naszego kolejnego gościa akurat nie było, a zrobiłby im dobry balet. Zagrałby na pewno fantastycznie Marlon Hofstadt i jego nowość w RMF Max. I like.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Wakacyjny hit RFM Max, Goja i Jason Derulo. To taki numer, który nadaje się na różne okoliczności. W samochodzie też, w pracy, po pracy, a nawet przy książkach wieczorowo. Tak można sobie ponucić, poczytać, skupić się. Zostańcie z RFM Max. Za kilka minut będzie numer, przy którym raczej się nie skupicie, ale zrobicie sobie przerwę. Czeka nowość od Armina Van Burena, wróci Sobel. Za chwilę również sprawdzimy, co w pogodzie na jutro.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Noc zapowiada się pochmurna, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach niebo będzie dość mocno zachmurzone, miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północy kraju lokalnie możliwe także burze. Noc przyniesie też spore różnice temperatur. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, oraz w Kotlinach Bieszczadzkich. Tam termometry pokażą tylko dziesiątkę. W centrum temperatura spadnie do 14-15 kresek, natomiast na zachodzie trochę więcej, około 17 na plusie.

0: Jego ciało nie jest gotowe. My body isn't ready, to Somber w RMF Max, ale na pewno jest gotowy na jedynkę listy Hot Bands tego tygodnia. Wielka trzydziestka w sobotę, a za chwilę kolejna dziesiątka. Sprawdzamy 10 najważniejszych hitów w czwartek. Będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzyk, ruszamy w Tour de Klamp i dalej przyglądamy się ciekawym wydarzeniom plenerowym w ten najbliższy weekend, a do nich na pewno zaliczymy dożynki województwa małopolskiego, które no dożynki kojarzą się z mniejszymi może miejscowościami, a tutaj proszę bardzo w samym sercu Krakowa się odbędą na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, które tego dnia będzie można zwiedzać za darmo, ale będzie też mnóstwo dodatkowych atrakcji od typowo dożynkowych, turniejów wieńców i tak dalej po muzyczne. Czekają was darmowe koncerty, m.in. kapeli Ciupaga, Mateusza Mijala, no i gwiazdą wieczoru będzie Kleo. Wstęp wolny. Teraz przenosimy się do Gliwic, bo właśnie kolejna edycja Święta Gliwic przed nami. Teoretycznie Dni Gliwic ruszają dzisiaj, ale tak naprawdę wszystko rozkręca się jutro na wielkiej scenie pod radiostacją, m.in. duet Kuba i Kuba oraz Baim. Taki jest plan na jutro. Natomiast w sobotę zobaczycie tam i usłyszycie Daniela Godsona i Nosowską. Tu też oczywiście nie zabraknie atrakcji towarzyszących i tu też wstęp wolny.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Dobry wieczór, witajcie po 20 w RMF Max. Wiem, że w wielu miejscach się rozpadało, ale wiecie, można będzie przetestować kalosze. No zawsze trzeba szukać plusów. A ja szukam dla was hitów. Witajcie na liście Hot Bands. Przed wami nowa dziesiątka, muzyczne premiery za kilka minut. Nowości od DJ-a i Bena, All of My Love. A zestawienie otwierają dzisiaj Alan Walker i Ava Max. Ich Fate.
8: Numer 10.

jego największy hit ostatniego roku na liście Hot Bands to Single Heads. Wraca do nas Iben, śpiewa Easy Bizu, premiera w czwartek w RMF Max. All of My Love czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Może na starcie weekendu, jutro będzie już w zestawieniu. Za to swoje miejsce już ma Liwka. Witamy wśród najlepszych. Miejsce dziewiąte dzisiaj. Liwka śpiewa Poza Tobą Nic. RMF Max 9.

Pipek, Kygo wśród najlepszych na liście Hopbence. Rządzi także po wakacjach, czwartkowo, miejsce 8. I teraz numer, który pewnie też mógłby przerobić, zrobiłby to doskonale, ale trochę wyprzedził go Eli Oaks, który wykorzystuje hit your grupy WWF, Bittersweet Symphony. Słychać tu trochę klasyki. W jego nowej produkcji śpiewa Lavinia, Eli Oaks w RMF Max, jego Reasons.

0: W cieniu i w końcu odkrył swój muzyczny talent Alex Warren Passenger. To dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, no bo przecież Alex najpierw zdobył ogromną popularność jako twórca internetowy na TikToku i YouTubie, dopiero później mocno postawił na muzykę, no i dzisiaj to muzyka jest jego największą miłością. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem, będzie też Alesso i One Republic, ich wspólne In Your Eyes.
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, tu Wletka.

był 2013 rok, kiedy Alesso i One Republic pokazali niezapomniany hit, klasyk już dzisiaj EDM-u, czyli If I Lose Myself, po czasie wspólnie In Your Eyes. Alesso już chyba po miesiącu miodowym, no on też zaliczył wesele, zorganizował sobie oczywiście ceremonię nad jeziorem, nie na Kaszubach, we Włoszech, nad jeziorem Como. Piękna to była impreza. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Oscar Sims na razie wesela nie organizuje, chyba że o czymś nie wiemy. Tak śpiewa bez końca.

To dla tych, którzy lecą z RMF Max na trasie, gdziekolwiek jedziecie, gdziekolwiek jesteście, Sony Federa, Becky Hill, taka energia, Saint Sound, można, trzeba zabrać to do samochodu, albo na trening na przykład, jeżeli wybieracie się, może jutro. Sony Federa czeka na wasze głosy, ja liczę na jego debiut akurat na starcie weekendu, jutro przy piątku, rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, otwieramy teraz pierwszą trójkę, Shimza i Arko, ich Ogień, Ogień.

Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla was jego nowość, premiera tego tygodnia, Don't Go Breaking My Heart. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. I być może już jutro Joel Corey przywita piątek w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim czwartkowo Shimza i Arco, Fire Fire. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan Tymasz. A na miejsce pierwsze wraca niemiecki DJ Topic, dla którego śpiewa Becky G. Pachnie jeszcze plażą. Właśnie w tym kawałku ponownie jeden Sorry, papi. One. Numer 1.

0: To jest największy hit tego DJ-a w karierze i ponownie jedynka listy Hobbs, Topic, Becky G, Sorry Papi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzyk, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No i wracamy do wydarzeń plenerowych, które się w ten weekend w różnych zakątkach Polski odbywają. Mówiliśmy już o winobraniu w Zielonej Górze, które jutro startuje, o startujących dzisiaj dniach Gliwic, o dożynkach małopolskich. To z kolei w najbliższą niedzielę w Krakowie w Muzeum Lotnictwa. No to warto jeszcze powiedzieć na przykład o Święcie Róży w Kutnie, które startuje jutro, potrwa do niedzieli. Na wielkiej scenie w sobotę wystąpią m.in. w Poparzeni Kawą 3, Piersi i Michał Szpak, w niedzielę natomiast Blanka i Smolasty. Wstęp oczywiście wolny. No i jeszcze zaglądamy do Siemianowic Śląskich, gdzie jutro startują 42 dni Siemianowic Śląskich. W sobotę m.in. na scenie zobaczymy zagraniczną gwiazdę z lat 80. Gazebo, natomiast w niedzielę gwiazdą dni Siemianowic Śląskich będzie doskonale wam znany z naszej anteny producent Tymek.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
19: No.
18: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
21: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
22: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
21: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
23: Z tej strony Krzychu.
24: Sylwia.
25: We are the Swedish House Mafia.
26: Hey, this is Taylor Swift.
27: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF.

0: Roma, Roma, my gaga, ulala, what you be romance.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit,

jej fanem, fanką. Kto śledzi Roxy, widzieliście ostatnio, jak zaśpiewała Błękit w telewizji. No i przed chwilą w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21:00. Wciąż pachnie wakacjami. Już szykujemy się powoli na weekend. Pierwszy weekend września. Jutro o tej porze Max Party. Teraz też imprezowo Yearbox i jego nowość po wakacjach, Babylon.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. Teraz tak, jeszcze trochę lato, może nie wieczorowo, ale w ciągu dnia, wieczorowo jesień i wrzesień, który potrafi być świetnym miesiącem na urlop w Polsce, bo nie ma już tłumów, a pogoda często pozwala na całodzienne wycieczki. Sprawdziłem, może w przyszłym tygodniu, no to tak różnie trochę popada, ale jeszcze we wrześniu będzie słonecznie, w ciągu dnia na pewno będzie, można się lekko opalić, albo przynajmniej dopalić i przypalić. A za chwilę potęczymy. David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Skrzydło wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Jack Jones, Martin Solveig w niezapomnianym All Day and Night, później Shakira, która, nie wiem czy słyszeliście, kiedyś nie dostała się do szkolnego chóru, ponieważ jej nauczyciel stwierdził, że Shakira brzmi jak koza. No to się przejechał facet i dzisiaj na pewno trochę wstydzi się swojej decyzji. Czy Shakira śpiewa jak koza? No nie wydaje mi się, ale posłuchamy. Shakira czeka, teraz Jack Jones, Martin Solveig.

0: Tak naprawdę to stary hicior, który doczekał się klubowej wersji Dub Dogs, How Does It Feel, kto rozpoznał po pierwszej nutce. No często tak mamy, bo nasz mózg potrafi zareagować na ulubioną muzykę, podobnie jak na inne przyjemne bodźce, na przykład jak na jedzonko. Dlatego pierwsze sekundy ukochanego numeru mogą natychmiast poprawić nasze samopoczucie. No teraz też tak będzie. Komu poprawia samopoczucie muzyka White'a? No to macie go teraz z ekipą. White to coś.
1: Piszę do ciebie

0: trochę szkoda, że Axwell nie dostał się dzisiaj na sam szczyt listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień. Tutaj w numerze Whatever Tens on i tak, jutro będziemy rządzić piątkowo. No w końcu pierwszy weekend września przed nami. Ja zapraszam od 18 do RMF Max, o 20 listy Hot Bands, później piątkowe imprezowe Max Party. Dobrego bitu też nie zabraknie dzisiaj po 22. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wykonam.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Sims.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
10: Hi, this is Denzel.
11: Hey yo, this is Eminem.
12: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Ωραία. Ο Σίτσο. Ο Διάμπουελ.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion